0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
0: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion dób

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Opole News.
1: Ziemowit Słodkowski. Ojcowie też mają swoje kluby i kręgi. Jednym z nich jest Opolski Klub Ojca. To przestrzeń, w której panowie mogą bez obaw o ocenę porozmawiać o wychowawczych wyzwaniach, wymienić doświadczenia i wspólnie odkrywać, czym jest ojcostwo. Moim i waszym gościem jest Paweł Antoszczyszyn, lider Klubu Ojca, który opowie o działalności klubu, ale też o wyzwaniach, z jakimi mierzą się współcześni tatusiowie.
0: SK Opole.
1: Kto najczęściej dołącza do klubu? Czy to są młodzi ojcowie, może dziadkowie, może ojcowie nastolatków?
2: Trafiają do nas ojcowie przede wszystkim, kiedy zaczynają się pierwsze wyzwania, inaczej mówiąc problemy z dziećmi. Wtedy gdzieś szukają pomocy, jak sobie poradzić z wychowaniem dzieci. My się z tego troszkę tak śmiejemy, że poszliśmy na poligon, bo wychowanie dzieci to poligon, ale bez przygotowania. Więc trafiają do nas różni ojcowie, ale przeważnie są to ojcowie, którzy gdzieś tam te pierwsze wyzwania albo chcą odkryć ojcostwo na nowo, bo są też ojcowie, którzy mają już dzieci nastoletnie, robią sobie tak zwane EKG swojego ojcostwa i zostają z nami na dłuższy czas.
1: I jak pomóc tym ojcom odkryć ojcostwo? Czy są jakieś inicjatywy, które mogą w tym pomóc?
2: Tak, ogólna inicjatywa to jest, ogólnoświatowa inicjatywa to jest Tatonet, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Dr Ken Canfield zaczął badać ojcostwo, jak ono się rozwija, jak ono jest aktywne, jakie są wyzwania w tym, gdzie najbardziej, największe są braki. Napisał kilka książek, zrobił te badania i na podstawie tego są różne warsztaty, które organizowane są i w Polsce, i za granicą. Także, a w Polsce istnieje Tatonet w Lublinie i stąd jest też rozsianych po całej Polsce kilkadziesiąt klubów ojcowskich.
1: I jakie są wyzwania, z którymi teraz najczęściej zmagają się młodzi ojcowie?
2: No wiadomo, że dzisiejszy czas, o których nie tylko ojcowie, ale też chyba już politycy też dojrzeli do tego, że cyfryzacja i social media to jest największe zagrożenie dla dzieci i kiedy rodzice widzą, że tracą dzieci w sieci, to wtedy wołają o pomoc. To jest dzisiaj chyba największe wyzwanie.
1: I to jest tutaj głównym przedmiotem rozmów z ojcami?
2: Przede wszystkim. Nie ukrywam przede wszystkim, że jeżeli temat spotkania jest na temat zagrożeń czy cyfryzacji, to odbywa się to przez dwa, czasami trzy spotkania. I jest cały czas niedosyt, bo gdzieś tam te nowości, te zagrożenia jakby są nowe, pojawiają się, więc czasami trzeba dłużej na tym posiedzieć.
1: I obecność ojca pomaga na przykład dziecku?
2: Przede wszystkim obecność ojca. Przede wszystkim obecność ojca, bo jeżeli ojciec jest obecny, jest zaangażowany, dziecko nie potrzebuje wtedy smartfonów, nie potrzebuje czasu spędzania przy social mediach, czy grach, tylko spędza ten czas z ojcem. A telefon tutaj już jest wtedy zbędny.
1: I jak znaleźć tę równowagę między życiem zawodowym? Ojcowie często są poza domem całymi dniami, bo pracują. Jak znaleźć tutaj ten czas dla dziecka?
2: Work-life balance, czyli trzeba wybrać czas, który trzeba poświęcić pracy zawodowej i trzeba wybrać. Myślę, że my dorośli też łapiemy się na tym, że spędzamy czas czy przed telewizorem, czy gdzieś tam na jakichś social mediach, a spojrzeć, a może jeszcze zakupy zrobić przez internet i myślę, że musimy przeliczyć swój czas, ile go marnujemy, a ile możemy poświęcić dzieciom. Także to trzeba zrobić właśnie takie swój rachunek sumienia i własny EKG zbadać, zobaczyć, co kuleje.
1: Czyli jakby miał pan wskazać taką najważniejszą rzecz w budowaniu relacji z dzieckiem, ojca z dzieckiem, to byłaby to obecność?
2: Przede wszystkim obecność. Bardzo mało mężczyzn wie, że obecność ojca, odpoczęcia, a nawet jeszcze nie odpoczęcia, jest tak ważna, która rzutuje na dorosłość tego dziecka. Obecność ojca przez całe do tego 13 roku życia to jest nierozerwalna, integralna część budowania dorosłości każdego mężczyzny i każdej kobiety. Żeby więcej na ten temat opowiedzieć, to musielibyśmy tu spędzić dużo czasu, ale na ten temat właśnie organizowane są warsztaty, gdzie dzieci, mężczyźni czy ojcowie dowiadują się, jak to ważna jest obecność ojca w tym pierwszym 13 roku życia.
1: I jak tutaj ojcowie mogą wspierać dziecko poza tą obecnością, jak mogą spędzać z nim czas?
2: No przede wszystkim na rozmowach, ale rozmowa na zasadzie patrzenia dziecku w oczy i to, żeby słuchało nie tylko uszami, ale słuchało też oczami. I to jest dla dziecka ważne. Ja zawsze mówię, że najlepszą rozmową z dzieckiem to jest słuchać i jeszcze raz słuchać. Jeżeli dziecko nie zbudowało się, jakby nie złamało się tej bariery rozmowy z dzieckiem, to zawsze opowiadać o tym, co mi się wydarzyło w ciągu dnia i mówić o sobie jak najwięcej i w pewnym momencie nigdy nie pytać dziecko, co w szkole, co się działo, jak, gdzie, po co, tylko pozwolić, aby dziecko w pewnym momencie samo zaczęło opowiadać i wtedy naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite, jak dziecko mówi, ale najważniejsza to jest obecność. Nie mówimy tutaj w tej chwili o jakichś rozrywkach, że gdzieś pojechać, co robić, no bo mówię, to też jest temat na dłuższą rozmowę, ale ta codzienność spotkania, usiąść w pokoju, posłuchać, co dziecko chce powiedzieć. Czasami nie trzeba się nic nie odzywać, zobaczyć książkę, poczytać książkę. No wiele rzeczy takich bardzo, bardzo prostych, codziennych, które dzisiaj, no, można powiedzieć, zanikły, a można z dziećmi spędzić. Czy gra w piłkę, jakąkolwiek, czy będzie nożna, koszykówka, siatkówka, czy to będą tak zwane paletki, badminton, no można, tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo najprostszych, nie wyszukanych, nie, że dzisiaj musimy już gdzieś skok na bandzie, ale tych najprostszych, takich codziennych, co możemy tu i teraz. Nie?
1: Czy ci młodzi ojcowie na spotkaniach klubu ojca mają trudności z rozmawianiem o swoich wyzwaniach, swoich trudnościach, bo mężczyźni generalnie, takie mam wrażenie, że często mają problem z rozmawianiem o swoich problemach. Czy to się zmienia?
2: Tak. Mężczyźni są o dziwo otwarci na opowiadanie. Tym bardziej, że jeżeli czują się w grupie bezpieczni, może nie na pierwszym spotkaniu, ale jeżeli czują się w grupie bezpieczni i wiedzą, że jest, u nas panuje zasada Vegas, co jest Vegas, to jest Vegas i wiedzą wtedy, że nikt nie będzie na zewnątrz opowiadał, kto komu co służy, a co nie służy, co się dzieje. Więc tak, otwarcie się i mówią o rzeczach takich, które czasami są bardzo trudne do usłyszenia, ale jest to wsparcie, tak? Bo być może ktoś się spotkał też z takim problemem, ktoś ma taki problem, miał taki problem i to jest wzajemna pomoc.
1: A jest coś takiego, co pana osobiście zaskoczyło w pracy z ojcami?
2: O, wiele rzeczy mnie zaskoczyło i zaskakuje mnie na co dzień, jak rozmawiam, dołączają nowi ojcowie albo ci, co są i czasami, które decyzje podejmują, to są zaskakujące. Ja nigdy się nie uważałem, nie uważam, nie wiem jak będzie w przyszłości jeszcze, że jestem idealnym ojcem. Nigdy taki nie byłem i mówię, że cały czas się uczę, prowadzę ten klub ojcowski tak długo, ile będę czerpał z niego doświadczenie i wiedzę i czerpię, ale tych rzeczy zaskakujących, decyzji ojców albo braku decyzji, to jest naprawdę, naprawdę ogrom.
1: I jakie problemy najczęściej poruszają panowie podczas spotkań? Czy to jest to uzależnienie od smartfona, czy są jeszcze jakieś inne takie palące tematy?
2: To jest przede wszystkim budowanie relacji, jak zbudować z dzieckiem relacje, jak przede wszystkim, co zrobić, żeby dziecko mnie słuchało. No to zazwyczaj to jest tak, że słuchaj dziecko, naucz się słuchać dziecko. Jeżeli my się nauczymy słuchać dziecka, to na pewno dziecko będzie nas słuchało, nie na odwrót. Musimy zacząć od tego, żebyśmy usłyszeli głos wewnętrzny dziecka, bo być może ono mówi inaczej ustami, ale ono czuje całkiem co innego i my musimy zrozumieć przede wszystkim dziecko, bo dziecko nie ma na tyle odwagi poprzez tą dysproporcję wieku i zawsze będzie bało się powiedzieć jak prawdę. Dorosły czasami wykrzyczy tą prawdę niepotrzebnie, natomiast trzeba słuchać i patrzeć głęboko dziecku, co jego nurtuje, co jego boli, z czym on ma największe problemy, a to słuchanie dziecka, to, że dzieci nas słuchają, to naprawdę to potem przychodzi tak samo. Także jest wiele rzeczy, nie ukrywajmy, dzisiaj te smartfony, myślę, i ten czas, bo każdy gdzieś tam się na grach jakiś wychował, czy ja pamiętam jeszcze Amiga, Commodore, te stare stare gry i też człowiek grał, dlatego też trzeba dzieciom pozwolić, no bo to nie jest tak, że wszystko jest złe. Kwestia tylko jest czasu i rodzaju, co dzieci grają. Natomiast no, główny też taki problem jest o inicjacjach. Rodzice nie wiedzą, jak inicjować dzieci. Myślą, że jak ma 5 lat, to zmywarki nie wypakuje, albo nie podkurza, albo podłóg nie umyje. Umyje, naprawdę. Jak zrobi, tak zrobi, ale zrobi. Więc te inicjacje gdzieś tam też za późno, a dzieci bardzo potrzebują sprawczości. Bardzo potrzebują sprawczości. Dzieci chcą być ważne i czy one 2 szklanki stłucze, czy 5 kubków stłucze, nie jest ważne, ale następny raz będzie uważało. Jak zrobi to za pierwszy raz, będzie uważało. To jest tak jak z niemowlakiem. Jak się poparzy, zobaczy gorące, no to drugi raz nie dotknie. I tak samo jest tutaj. No, popsuje jedną rzecz, drugą, trzecią, ale się nauczy, no bo kiedy się ma nauczyć, w jaki sposób ma nauczyć. To, że będziemy mówili dziecku i opowiadali tylko, czy pokazywali w telewizji, czy na smartfonie, czy na YouTubie, gdziekolwiek. Nie, no dziecko musi to zrobić, więc problem dzisiaj jest, kiedy i jakie inicjacje zacząć. I to też jest taki jest, myślę, główny problem dzisiejszych rodziców.
1: Czy ta więź z ojcem jest ważniejsza dla chłopców niż dla dziewczynek, czy nie zauważył pan takiej zależności?
2: No tutaj są zdania podzielone i badania też są różne, czy ta więź z ojcem jest ważna, czy bardziej z córką. Ja uważam i z córką, i z synem jest bardzo ważna, dlatego że córka będzie szukała w przyszłości, jeżeli będzie szukała swojego mężczyzny wybranego na całe życie, będzie szukała na podobieństwo własnego ojca. Jeżeli teraz będzie bardzo blisko ojca i będzie widziała jego i te dobre, i te złe strony, i z czymś, i z czym, jakie ma wyzwania ten tato, i też te radości, to będzie odzwierciedlenie na drugiej stronie. I tak jest, i tak badania mówią. I tak jak ktoś gdzieś może zaobserwować w swojej rodzinie, to powie, no tak, tak jest. Natomiast synowie, no to... No, to jest kalka, tak? No, to jest kalka, to patrzę w jedną i drugą. No. Być może, że mało, ale rzadko kiedy jest tak, że syn będę robił całkiem inaczej niż tata, całkiem inaczej. No, ale gdzieś tam zawsze jest powroty do tego źródła, nie? Bo mój tata. No, dzisiaj też rozmawiałem, dorosłym jeszcze rozmawiałem. Ja pamiętam jak mój tata. No, każdy pamięta jak mój tata. No, te opowiadania. Ja też wróciłem teraz, byliśmy jeden dzień w górach właśnie z ojcami, gdzie były długie, długie rozmowy nocne i to powtarzało się, nie? Ja jestem osobą taką, która bardzo lubi słuchać, więc wyłapywałem to, jak mówi, bo ja pamiętam, jak mój tata coś tam robił, jak mnie zabierał. No i tak niestety, więc ważniejsza jest dla ojca córka czy syn i to jest ważne, naprawdę. Naprawdę pamiętajmy, że córki to są nasze księżniczki, no i zawsze chcemy dla nich jak najlepiej, żeby jak najlepiej wybrały, dokonały wyboru, więc my jako ojcowie też boimy się o nie, jak im się trafią, jaki ten wybór będzie, czy dobry, czy zły. Natomiast tak, obecność ojca dla córki jest bardzo ważna, bo córka wtedy staje się silna osobowo.
1: Wspomniał pan o wspólnym wyjeździe w góry, czyli klub ojca też organizuje takie akcje, wyjazdy.
2: Tak, dla chętnych, kto chce. Nie wszystko da się opowiedzieć, nie wszystko da się jakby przejść w ciągu dwugodzinnego spotkania. Ojcowi są głodni takich rozmów, takich spotkań, więc organizujemy sobie, można powiedzieć, prywatnie takie wyjazdy, wybieramy gdzieś miejsce w Polsce i wyjeżdżamy na dzień czy na dwa, i gdzie odbywają się, no, nawet czy podczas wędrówek, czy gdzieś tam przy ognisku, takie rozmowy, no i one trwają wtedy już kilka godzin, ale czasami no, tak jak dzień, czy przy śniadaniu, przy obiedzie, zawsze są te tematy poruszane i naprawdę, no jak teraz miło, fajnie usłyszeć od ojców, że no tego mi brakowało, no już wiem, dlaczego tu przyjechałem, bo właśnie chciałem to usłyszeć, no teraz już coś tam wiem, naprawdę, to jest bardzo, jak no, ten feedback ma z drugiej strony, że no co szukałem, gdzie ktoś by mnie myślał, no jadę z facetami, no ten mnie męczy, tamten nie, tego lubię, tamtego nie lubię, nie będę przebywał, tamten... ale gdzieś tam jak się siedzi wspólnie i ten nawet, czy go lubię, czy go nie lubię, on coś powie, załapie, tego potrzebowałem, nie? To jest ważne, no. Jeżeli my dorośli nie potrafimy zbudować relacji, jeżeli my nie będziemy się spotykać, my nie będziemy rozmawiać, no to nie oczekujemy, że nasze dzieci będą robić to, czego my nie robimy.
1: A jeśli słuchają nas teraz młodzi ojcowie, którzy być może chcieliby dołączyć do klubu ojca, jak to zrobić?
2: Można wejść na stronę tato.net, zakładkę klub ojcowski, odszukać swój klub ojcowski w danym mieście. My mamy tu, spotykamy się w pierwsze wtorki miesiąca Opole Winów w domu ojca o godzinie 19. Jest numer telefonu do mnie bezpośrednio lub do kolidera.
1: O działalności Opolskiego Klubu Ojca opowiadał jego lider, Paweł Antoszczyszyn. Jak sami słyszeliście, najlepszy ojciec to obecny ojciec, ale my również możemy być obecni dla swojego taty i poświęcić mu chwilę na spacer, mały wypad czy nawet krótką rozmowę. Wspólnie spędzony czas to w końcu najlepszy prezent.
0: SK Opole News.
3: Dorota Sani, przenieśmy się do przedwojennego Opola. W tej wycieczce pomoże nam Urszula Zajączkowska, opolska historyczka. Czy Opeln faktycznie było zielone?
0: SK Opole.
4: Tamta perspektywa jest zupełnie inną perspektywą. To jest kwestia też samego rozwoju miasta, bo cały czas trzeba pamiętać, że właściwie do początku XIX wieku to miasto rozwijało się jedynie w obrębie miejskich murów. Dopiero ten rok, który sprawił, że zaczynamy te mury rozbierać, a 1816 Opole staje się stolicą rejencji opolskiej, sprawia, że zaczyna się ten dynamiczny rozwój i miasto pozbawione zostaje murów miejskich. Pozostały jedynie takie niewielkie fragmenty. W każdym okresie czasu w mieście działy się różne rzeczy, tak jak i współcześnie. Kiedy się cofamy do lat 50., 60. czy 70., to też widać te różne zmiany w różnych dziedzinach. Okres międzywojenny był okresem dla miasta takim z jednej strony trudnym, ale z drugiej strony miasto sobie świetnie z tym radziło. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu I wojny światowej, po plebiscycie, po dokonaniu tego podziału spornego obszaru, czyli obszaru Górnego Śląska, Opole zostało w gestii państwa niemieckiego i pełniło wtedy rolę stolicy prowincji górnośląskiej. Oczywiście też miało swój magistrat, więc tu ta taka jakby dwuwładza w mieście, to też wiele rzeczy jakby pozmieniała. Natomiast to jest miasto, które oczywiście jest miastem przemysłowym. Przede wszystkim tu jest ten rozwój cementowni wkoło miasta, w samym mieście, cementownia Odra. Ale też można powiedzieć, że jest to taki silny ośrodek piwowarstwa, bo mieliśmy tu wtedy dwa duże browary. Plac Kopernika to dzisiaj nikomu się nie kojarzy, ale tu przez długi okres czasu, nawet po wojnie, ten olbrzymi browar dominował w tej przestrzeni i był takim rozpoznawalnym znakiem. Także był browar na wyspie Pasiece. Dzisiejszy Toropol to jest właśnie to miejsce, gdzie też mieliśmy browar. Były też i mniejsze browary. Natomiast też był tu drobny przemysł, było bardzo dobrze rozwinięte rzemiosło. Stąd też zbudowano dla tego rzemiosła w tym okresie międzywojennym na wyspie piękną siedzibę, która dzisiaj jest siedzibą Radia Opole. To po prostu pokazuje, jak wtedy jeszcze to rzemiosło było bardzo takie prężne. Ci wszyscy drobni rzemieślnicy stanowili także podstawę rozwoju wielu, wielu rzeczy. To jest też ten okres czasu, kiedy napływają robotnicy do tych różnych zakładów i dla nich potrzebne są mieszkania, więc zaczyna się też rozwijać tu to budownictwo mieszkaniowe dla robotników, ale także dla urzędników, dla tej inteligencji, która w mieście coraz, jak to mówią, bardziej jest widziana i dla nich dzisiejsze osiedle generalskie to jest ten okres czasu, kiedy buduje się te domy i ci ludzie mają tą przestrzeń elegancką do zamieszkania. Dla kolejarzy, dla robotników stawia się z kolei taki duży, ciąg mieszkań przy ulicy Kościuszki, Plebiscytowej. To są w zasadzie, bo Opole się bardzo rozwija w tym kierunku północno wschodnim. To jest ta przestrzeń, która wtedy jest na tyle wolna, że jest ta możliwość tej rozbudowy i tam są te osiedla stawiane. Więc jak najbardziej jest to wszystko widoczne. To jest także duży nacisk na rozwój szkolnictwa. Wtedy też buduje się sporo szkół. No, tu na rogu przy placu Mickiewicza jest budynek, gdzie teraz ma to w gestii uczelnia, Politechnika, a to była przecież szkoła, liceum, no, która była takim nowoczesnym obiektem. Rozbudowuje się też tutaj szkoła przy dzisiejszej ulicy Reymonta, gdzie dostawiane jest całe nowe skrzydło, więc widać, że jest duży nacisk na to, żeby ta edukacja no, była na jakimś dobrym poziomie i żeby ludzie młodzi mieli możliwość zdobywania tego wykształcenia. To jest także zmiana choćby wyglądu rynku, bo rynek przez długi okres czasu, no tak jak nazwa wskazuje, był rynkiem do handlu, więc dwa razy w tygodniu no, cały rynek zapełniał się budami, kramami i tam odbywał się handel. No i w końcu postanowiono ten handel przenieść z tego centralnego placu, żeby on był bardziej reprezentacyjny, a nie żeby był placem takim właśnie handlowym, no bo kiedy się handel kończył, to wiadomo, że zawsze jakiś bałagan, odpadki, no nie stanowiło to, można powiedzieć, dobrej wizytówki. Wtedy też tworzy się taki plac handlowy w rejonie dzisiejszego teatru i tego domu towarowego, który tam stoi. Ale w tych latach 30. był właśnie plac targowy. Zresztą po wojnie też długi okres czasu korzystano z tego placu. Wtedy też postanowiono lekko przerobić ratusz, czyli pozbawiono go tych przybudówek, które dotykały ściany zachodniej i ściany wschodniej. Projekt zakładał, że będzie to już po prostu tylko budynek magistratu, w miarę elegancki, że będzie to takim, że tak powiem, reprezentacyjnym punktem w mieście. No, nie przewidziano tylko jednego, tutaj po prostu źle przeprowadzona rozbiórka tych przybudówek spowodowała, że wieża ratuszowa, która została pozbawiona tych domów, które jakby trzymały ją w tym pionie, no zaczęła trzeszczeć. Nikt jakby nie zwracał wtedy na to uwagi. No i wieża ratuszowa runęła. Na szczęście było to na tyle późnym wieczorem, że nikt tej przestrzeni nie przebywał. Na szczęście nie było żadnej ofiary śmiertelnej, ale niemniej ratusz stracił wtedy dużo, bo zniszczeniu uległa jedna z takich reprezentacyjnych sal zabytkowych, zworniki, to wszystko niestety uległo totalnie zniszczeniu. Zachował się w zasadzie taki jedyny zwornik z tej sali i wtedy go przekazano do Muzeum Miejskiego, które utworzono w Opolu w 1900 roku i ten zwornik po dzień dzisiejszy w muzeum możemy podziwiać. On przedstawia orła Piastów Opolskich i jest takim artefaktem i świadkiem tego, że w tym ratuszu była taka piękna, reprezentacyjna sala. No, dziś taką namiastkę stanowi sala imienia Karola Musioła, ale to jest już zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inny wizerunek. Na szczęście też nie uległ zniszczeniu dzwon z tej wieży ratuszowej. On także jest w muzeum i trzeba było tą wieżę postawić praktycznie od nowa, nawiązując do wieży, którą zaprojektował niejaki Albrecht, który tak nawiązał stylem do włoskiego tutaj renesansu, że tej wieży przywrócono ten sam kształt, taką samą formę. Już nie wymyślano tu żadnych innych rozwiązań. No i to, co oglądamy, no to tak wygląda.
5: Czy mieszkali tu Polacy? Czy była tutaj mniejszość polska? A jeśli tak, to jakie były stosunki ludzi, którzy tu mieszkali, do mniejszości polskiej?
4: Jak chodzi o tą mniejszość polską, to trzeba powiedzieć, że po tej pierwszej wojnie światowej, po tym podziale Górnego Śląska, została podpisana konwencja genewska, która gwarantowała mniejszości polskiej na obszarze Górnego Śląska w gestii niemieckiej, tak samo jak mniejszości niemieckiej na obszarze Górnego Śląska w gestii polskiej, prawa do nauki własnego języka, prawa do stowarzyszenia, były tutaj w pewnym sensie jakby przestrzegane te prawa, chociaż oczywiście nie do końca. Trudności były z budowaniem polskich szkół, jeżeli chodzi o ten obszar niemiecki, a takich problemów nie było na obszarze Górnego Śląska w Polsce. No ale to już są takie, no powiedzmy sobie. Natomiast oczywiście samo Opole, jeżeli patrzy się na dane statystyczne, no to zamieszkiwała ludność, która jakby deklarowała swoją przynależność do Niemiec jako obywatele niemieccy. Niemniej ta mniejszość polska tu mieszkała. Z tym, że oczywiście zdecydowanie więcej tej ludności zamieszkiwało okoliczne wioski. Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Zakrzów, w każdym razie, czy Grudzice, to były wsie, gdzie zdecydowanie była większa ta społeczność. Ale tu po tym podziale, znaczy no nie tylko tu w Opolu, ale w każdym razie w Niemczech, ponieważ tej społeczności polskiej na terenie Niemiec było bardzo dużo. Region Westfalii, gdzie cała armia różnych Polaków zjeżdżała do pracy, tworząc, że tak powiem, tą potęgę przemysłową Niemców, oni tam no, pracowali i zostali. I wtedy postanowiono stworzyć Związek Polaków w Niemczech. Była to bardzo duża organizacja, która została utworzona w Berlinie i postanowiono potem, żeby na obszarze Niemiec w tych różnych regionach stworzyć dzielnice. Więc było 5 tych dzielnic, a pierwsza dzielnica na takim zebraniu w Bytomiu została utworzona w lutym. Postanowiono, że siedziba tej dzielnicy będzie mieścić się w Opolu. I tak się też stało. Tu zresztą no, były też takie jakby dobre klimaty dla tej organizacji z uwagi na to, że działał też konsulat, a wcześniej jeszcze no, były dwie instytucje bankowe, które powstały grubo wcześniej, bo był Bank Ludowy, Bank Rolników, to były instytucje założone jeszcze przed I wojną światową. Instytucje wspomagały ludność polską, dając jej, jak to mówią, no, takie inne możliwości, pomagając w różnych biznesach i służąc dobrze, co oczywiście bardzo nie cieszyło władze niemieckie, bo po prostu te banki jakby psuły też tą bankowość niemiecką, że ci rolnicy wybierali banki polskie, a nie korzystali z usług banków niemieckich. No więc ten Bank Ludowy, no to często był obrzucany kamieniami, ponieważ mieścił się na parterze, tego budynku już nie ma, ale tablica pamiątkowa tam widnieje, no więc były to takie trochę działania, no nie zawsze do końca dobre, ale też tu działały drukarnie i te drukarnie potem faktycznie były taką drukarnią obsługującą, no praktycznie w dużej mierze cały ten związek, bo trzeba pamiętać, że tu też w pewnym okresie czasu wychodził w języku polskim Dziennik Berliński, którego akurat związek nie mógł drukować po polsku w Berlinie. No więc skoro nie, no to drukowany był tu na miejscu w Opolu w drukarni i dopiero kolportowany na obszar pozostałych dzielnic. Także jakoś ci Polacy dawali sobie tutaj radę i ta organizacja miała tutaj swoje zaplecze, mogła tu, że tak powiem, no, działać. Odbywały się też w kościele msze w języku polskim. Długi czas były w kościele na Górce, a później przeniesiono te msze do kościoła świętego Sebastiana i tam do wojny można było chodzić na msze w języku polskim. Także tak to po prostu wyglądało wtedy w tym okresie międzywojennym, jeżeli chodzi o nasze miasto. No nie mówiąc o tym, że też można było czytać gazety, które były drukowane tylko dla tej społeczności Opola i okolicznych wsi. No i gazety no się ukazywały po polsku.
5: Czy sądzi Pani, że to jest ważne, aby opowiadać o takiej historii miasta?
4: Oczywiście historia obszaru Śląska jest historią mocno złożoną. To są wpływy polskie, to są wpływy czeskie, to są wpływy austriackie, a niemieckie dopiero od czasów Fryderyka Wielkiego. Więc też należy cały czas patrzeć, że mamy tutaj do czynienia jednak z bardzo różnymi wpływami. Więc to też nie jest tak, że jest to obszar, który od początku cywilizacji jest obszarem niemieckim. Zresztą kiedy zaczęto stawiać gmach Rejensji, wyburzając zamek piastowski, to jak odsłonięto ślady osady słowiańskiej, to szybko, że tak powiem, zrezygnowano z tych dalszych badań. Na tym się cała sprawa skończyła. Ale należy pamiętać o wkładzie, jaki w okresie panowania niemieckiego na tym obszarze był. I nie wolno tego, że tak powiem, wykreślać z kart historii, bo jest to nieuczciwe. Historia powinna być pozbawiona polityki.
3: Naszym gościem była Urszula Zajączkowska, polska historyczka. Wkrótce kolejny powrót do przeszłości.
0: SK Opole News.
3: Dorota Sani, szkicownicy chodzą po Opolu i rysują to, co ich inspiruje. Na ich kartkach pojawiły się już m.in. Kościół na Górce, zabytkowa lokomotywa czy opolski amfiteatr. A jak mówią nasi goście, Ryszard Druch i Irena Krasnodębska, rysować może każdy. Wystarczy kartka ołówek i trochę chęci. Skąd pomysł na stworzenie takiej grupy?
0: SK Opole.
6: Dawno, kilka miesięcy temu dołączyłem do tej grupy, kiedy kolega Mariusz Kula organizował takie spotkanie w kawiarni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej i zadzwoniłem, zapytałem się, czy mogę przyjść, zaprosił mnie i tak się znalazłem w tym gronie.
7: Nasza grupa opolska, Urban Sketchers Opole, właśnie z inicjatywy opolskiego artysty, grafika, akwarelisty Mariusz Kula. Zresztą człowiek też z dużą charyzmą, który prowadził zajęcia akwarelowe wcześniej i skrzyknął ludzi. Ja już troszkę wcześniej się zajmowałam szkicowaniem i tak powstała nasza grupa opolska. Natomiast jeśli chodzi o historię urban sketchingu, to jest troszkę dłuższa. W 2007 roku w miejscowości Seattle w Ameryce pewien architekt założył taką grupę osób, które lubią rysować, szkicować i zaczęli się spotykać właśnie w środowisku miejskim. Stąd wzięła się nazwa Urban Sketching, Urban Sketching, spolszczmy troszkę. I później ten trend zdobył popularność, rozszerzył się, można powiedzieć, na cały świat. Do Polski dotarł gdzieś mniej więcej w roku 2015. Trzy lub cztery osoby, pamiętam, chyba z Poznania, rozhulały ten trend w Polsce, ale najbardziej chyba przyczyniły się do rozwoju tego trendu dwie osoby. Justyna Wojnowska z Poznania i Dora Pindur z Wrocławia.
8: Czyli ta grupa teraz tutaj działa na terenie Opola. Ile członków liczy, takich stałych, którzy zawsze pojawiają się na spotkaniach i których tak naprawdę ta grupa też może zmotywowała do działania?
7: Na pewno co najmniej 10 osób jest takich, które zawsze przychodzą. Natomiast bywa nas kilkanaście. Ostatnio była bardzo spora grupa, bo 25 osób naliczyłam. I tutaj dodam od razu, że kiedy ogłaszamy takie spotkania, na przykład w Opolu, to wtedy przyjeżdżają ludzie z innych miast. I właśnie we wrześniu była też i Dora z Wrocławia, i Justyna z Poznania, ale też była grupa, bardzo silna grupa katowicka. Oni się nazywają Urban Silesia. I z Brzegu był też swego czasu pan z Jeleniej Góry na naszym pierwszym spotkaniu, bardzo zaawansowany skecze, który bardzo dużo nam też o sketchingu wtedy opowiadał, Mariusz Niebudek, artysta. Także spotykamy się po prostu z różnych miast przyjeżdżają ludzie z różnych stron.
8: I na czym to polega? Czym różni się szkicowanie w grupie od takiego szkicowania po prostu w pojedynkę? Inspirują się Państwo nawzajem, czy wymieniają się doświadczeniami, czy jeszcze jest w tym może coś więcej?
6: No, te grupy mają ogromny plus polegający na tym, że zbierają się ludzie, którzy lubią rysować, lubią szkicować i mają przeróżne zawody. Ja jestem absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych, od wielu lat należę do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Jestem podbudowany istnieniem i działalnością tej grupy, dlatego że to jest inicjatywa, która pozwala wszystkim lubiącym rysować spotykać się. Ale kiedy spotykamy się, to oczywiście każdy pracuje indywidualnie. No, ale są też takie chwile, kiedy można te szkice nawzajem sobie pokazać, nawet przedyskutować pewne takie problemy warsztatowe i tak dalej. I to, co jest cenne, z mojego punktu widzenia, ja jestem nauczycielem, co prawda, historii, ale w Stanach Zjednoczonych przez 21 lat prowadziłem ognisko plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, to fakt, że na tych spotkaniach te szkice nie podlegają ocenie. Każdy rysuje tak, jak potrafi. I to jest wspaniałe.
8: Czyli tak naprawdę nie trzeba umieć szkicować, żeby przyjść na takie spotkanie?
7: Oczywiście, że nie. Wystarczą chęci, pasja, kartka papieru, ołówek zawsze się znajdzie, bo zawsze jesteśmy wyposażeni w mnóstwo gadżetów. To też jest właśnie taki ciekawy element naszych spotkań. Tutaj przed Panią na stole rozłożyłam część takich gadżetów i dosłownie chwalimy się, a szczególnie takimi mini gadżetami, czyli mini szkicownikami, mini paletami. Natomiast właśnie to jest ogromna wartość tych spotkań. Bardzo przyjazne podejście każdego z uczestników wzajemnie do siebie. Ci, którzy są bardziej zaawansowani artystycznie, powiedzmy, w szkicowaniu, zawsze chętnie coś podpowiedzą. Po prostu uczymy się od takich osób. I to jest bardzo, bardzo fajne. Także nie trzeba być artystą sensu stricte, żeby przyjść na nasze spotkanie.
8: A gdzie Państwo ogłaszają, że pojawią się w danym miejscu i o której godzinie? I jak często te spotkania odbywają się tutaj u nas w Opolu?
7: Spotkania staramy się organizować raz w miesiącu. Nie zawsze to wychodzi. Wcześniej konsultuję, zanim oficjalnie ogłaszam takie spotkania, daty tych spotkań. Natomiast ogłaszam je i na swoim Facebooku, i na Facebooku grupy Urban Sketchers Opole. Natomiast ta strona nasza, to konto nie zawsze dobrze nam działa. Jeszcze, że tak powiem, pracujemy nad problemami technicznymi. Ale mamy też grupę na WhatsAppie i wtedy wszystko idzie na WhatsAppie.
8: No ale na WhatsAppie tak łatwo nie jest znaleźć grupę.
7: Ale głównie Irena Krasnodębska, to jest mój profil, i Urban Sketchers Opole, ale również Mariusz Kula.
8: I jakie osoby przychodzą? Czy to są osoby w młodym wieku, osoby starsze? Jakie jest zainteresowanie wśród właśnie tych środowisk?
6: No, przychodzą ludzie w różnym wieku. Ja jestem emerytem i w tym gronie się bardzo dobrze czuję, ale też są młode osoby, jak tu moja koleżanka, też nauczycielka. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na jeden szczegół funkcjonowania tej grupy, mianowicie te spotkania organizowane są zawsze w jakichś ciekawych do rysowania miejscach, więc organizatorzy, mówię tu o tych polskich członkach tej grupy, staramy się, Irena przede wszystkim proponuje jakieś ciekawe miejsca po to, żeby znaleźć tam ciekawe motywy. A z kolei jak Opolanie wyjeżdżają do innych grup, żeby wziąć udział w innych miejscach, to z kolei tam mogą liczyć na to, że ciekawe miejsca będą mogli szkicować.
8: No właśnie, jakie miejsca już Państwo odwiedzili i naszkicowali?
6: No to są takie spotkania. To pierwsze spotkanie, na którym ja byłem, odbywało się w kawiarni, która się nazywa już
7: Kawka
6: przy Miejskiej Bibliotece publicznej, to była pora zimowa, to było rok temu, w lutym chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No i siedzieliśmy w tej kawiarni, ale ponieważ tam są przeszklone ściany, więc można było też rysować to, co na zewnątrz. Natomiast później były spotkania w innych miejscach. Na przykład zaczęliśmy od dworca, później przeszliśmy do klubu UFO na Powolnego, później trafiliśmy do Amfiteatru Opolskiego, także to były te motywy główne.
8: Jakie miejsca może jeszcze w planach, takie, które no, na pewno muszą znaleźć się w szkicowniku?
7: Tak, o planach już mówię. Kawiarnie właśnie ze względu na porę zimową, żeby był komfort rysowania i Sketcher też zawsze potrzebuje kawy. A jeszcze chciałam dodać, że właściciel atelier bardzo przyjaźnie nas traktuje i też lubimy właśnie te kawiarnie, które nas przyjaźnie traktują. Natomiast bardzo charakterystyczny jest tak zwany sketch walk, czyli spacer od miejsca do miejsca, gdzie z grupą się przenosimy. Czasami grupa zasiada na trawniku, mamy nawet takie gadżety typu rozkładane taboreciki, które wyglądają jak torebka, także można też coś takiego zauważyć. Byliśmy też na tym spotkaniu, o którym mówił Ryszard, byliśmy też na schodach kościoła na górce, skąd roztacza się cudowny, bardzo popularny zresztą widok Opola. Mamy w planie jeszcze raz bibliotekę i zgodę dyrektora biblioteki naszej przy minorytów poszczególnych pięter, bo tam też są właśnie fajne przeszklenia i widoki. Mamy w planie Bierkowice, skansen, także wszystkie takie znane miejsca w Opolu, zoo i tam też na pewno powstaną bardzo ciekawe szkice, myślę.
8: Pierwsze dopytam o to, czy jak już Państwo chodzą i tak szkicują, chociażby podczas tych spacerów, no to jak tak Państwo siadają, to zimno jest. Czy to w ogóle nie przeszkadza? Bo wiadomo, jak się pójdzie do kawiarni, no to można szkicować, ale czasem, nie wiem, widok, krajobraz, nie wiem, spadnie śnieg, będzie piękny i będą chcieli Państwo siąść na zewnątrz.
6: Wie Pani, dla kogoś, kto lubi sztukę, lubi malować, lubi rysować, pogoda nie stanowi przeszkody. Są malarze, którzy uwielbiają pejzaże zimowe, ubierają się wtedy w kurtki, w czapki, w rękawice takie specjalne, trochę z obciętymi końcówkami tutaj palców i po prostu mróz ich, że tak powiem, dopinguje do wysiłku twórczego. Także nie ma problemu. Zawsze przy szkicowaniu można stać, prawda? Można znaleźć kawałek murku, na którym się położy szkicownik, jakąś poręcz i tak dalej. Także to nie stanowi żadnego problemu.
8: Na murku to wilka można złapać.
6: No ja mówię o murku w tym sensie, że na murek można położyć szkicownik, ale trzeba stać, a nie siadać. Oczywiście ma Pani rację. Złapać wilka na murku można, szczególnie w zimie.
8: To prawda. A jeżeli już Państwo wybierają dane miejsce, to wybierają też Państwo temat? Tak jak na przykład Wieża Piastowska? Czy to był temat, który wszyscy wtedy szkicowali, czy to jest interpretacja dowolna?
7: Absolutnie nie narzucamy tematów. Każdy szkicuje swój temat, wybiera sobie sytuację, okoliczności. Często szkicujemy samych siebie wzajemnie, na przykład właśnie w kawiarniach, czy jakaś sytuacja nas zainteresowała. I tutaj dodam jeszcze jedną taką ważną informację dotyczącą urban sketchingu, zasad urban sketchingu. Mianowicie po kończeniu szkicu robimy zdjęcie, które się nazywa zdjęcie on location. To jest zdjęcie naszkicowanego, namalowanego obiektu na tle tego obiektu. Czasami są to osoby, czasami te osoby już wyjdą, ale zostaje miejsce, więc czasami te zdjęcia tak trochę śmiesznie wyglądają. Ale to jest jedna z zasad, bo rysujemy to, co jest tu i teraz. I nie pojedynczy przedmiot, nie pojedynczą osobę, ale w jakimś kontekście sytuacyjnym. Dlatego to jest takie istotne.
8: A jak Pani przygoda się zaczęła? No bo już tutaj o Pana przygodzie porozmawialiśmy, że przyszedł, dołączył, a Pani?
7: Ja się zainteresowałam urban sketchingiem, kiedy dowiedziałam się o festiwalu. Pierwszy festiwal urban sketchingu odbył się w Świdnicy w 2022 roku. I później, w tym samym roku, ten festiwal miał miejsce w sierpniu. Napisałam na Facebooku do tych osób, do paru osób, które tam brały udział. Zaprosiłam je do Opola we wrześniu i rzeczywiście właśnie wtedy Dora Pindur przyjechała, Tomek Dora z Wrocławia, Tomek Kowal z Katowic. Przyjechali ludzie z różnych miast i wtedy można powiedzieć, że obserwowałam ich pracę, w jaki sposób oni działają i bardzo mi się to spodobało. To była grupka wtedy zaledwie nawet nie 10 osób, a ja jedna wtedy z Opola akurat byłam. I tak to

0: ołówek, który może się posługiwać. Lepiej, gorzej, ale na pewno potrafi. Ja uważam, że jeżeli tylko ktoś chce, to śmiało może przyjść na nasze spotkanie i rysować.
1: Ja czuję się już zachęcona. Naszymi gośćmi byli opolscy szkicownicy Ryszard Druch i Irena Krasnodębska. Opolska grupa szkicowników ma już ponad rok i zyskuje na popularności. Na spotkania przyjeżdżają pasjonaci rysunku z całej Polski. Wy też możecie spróbować swych sił. A kto wie, może odkryjecie swój kolejny talent.
2: SK Opole News.
3: Ziemowit Słodkowski. Średniowiecze to zupełnie inny świat, mówią historycy zajmujący się grobem dwóch przytulonych kobiet odkrytym przy opolskiej katedrze. Przypomnijmy, że gdy archeolodzy odkryli grób, przypuszczali, że złożono w nim kobietę i mężczyznę. Mówiono więc o nich Romeo i Julia z Opola. Teraz jest już pewne, że to dwie Julie. Ale raczej bez podtekstów, bo choć ich taneczna poza nie jest przypadkowa, a kobiety nie były ze sobą spokrewnione, nie oznacza to jeszcze, że łączyło je coś więcej. Mogły po prostu umrzeć w tym samym czasie. Jak podkreśla Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, nasi średniowieczni przodkowie byli znacznie bardziej różnorodni i przywiązani do wartości, niż często sobie to wyobrażamy. A dzisiaj rozmawiam z nią nie o tym wyjątkowym pochówku, ale o innych odkryciach z opolskiej katedry. O tym, które z nich uważa za najważniejsze i czego jeszcze możemy się dowiedzieć o historii Opola dzięki prowadzonym tam badaniom.
2: SK Opole.
4: Jest takie odkrycie, które mogłoby może w jakiś sposób zmienić tę podręcznikową, w cudzysłowie, historię Opola, którą znamy?
5: Oczywiście, że tak, ponieważ my cały czas dokładamy do tej historii. Bazujemy obecnie na samej historii, tak? Więc badania archeologiczne, które są prowadzone na terenie miasta, dodają do tej historii swoje 5 groszy i wzbogacają ją. No nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystywać tylko źródła pisane, z tego względu, że te źródła pisane i tak są ograniczone. Natomiast jeżeli nie będziemy prowadzić badań archeologicznych, nie będziemy odkrywać nowych rzeczy, to nie będziemy mieć potwierdzenia. Bo źródła pisane zgodnie z zasadą archeologiczną muszą być potwierdzane przez badania archeologiczne. Badania w katedrze bardzo mocno, wydaje mi się, rozbudowały tą przestrzeń, ponieważ oprócz tego, że mamy cmentarzysko, oczywiście nie przebadane do końca, bo cóż to my mamy, 37 pochówków samego, tylko z jednej części, z tego cmentarza przykościelnego, a tam powinno być ponad 2000, jak nie więcej, osób pochowanych. No tak szacunkowo po prostu wynika z liczby ludności. Dwa, mamy kościół, który widniał tylko i wyłącznie we wzmiankach źródłowych, czyli tą kolegiatę. Mamy jej przebudowy. Mamy też tych ludzi, którzy byli pochowani wewnątrz, czyli tych najznamienitszych. Mamy badania krypt, które pokazały nam, jak różnorodna była to społeczność, bo w kryptach powinni być pochowani wszyscy ci najznamienici, tak? Czyli ci, którzy odgrywali jakąś rolę ważną dla samego miasta Opola, ponieważ katedra i kościół w Opolu, kolegiata była tym najważniejszym obiektem sakralnym i tam wszyscy chcieli się chować ze względu na tą rangę właśnie społeczną, na podniesienie swojego prestiżu. Więc my obecnie badamy to, co jest w tych kryptach. Te badania są żmudne, bo no, że Państwu się wydaje, ale że to długo trwa, ale zaangażowanych w same badania jest bardzo wielu specjalistów. To są specjaliści z ponad 10 różnych ośrodków w kraju i za granicą. Dla nich ten materiał wydaje się absolutnie atrakcyjny, ponieważ zastosowana metodyka badań, która była w katedrze, dała bardzo dużo materiału archeologicznego, który jest obecnie weryfikowany i będzie weryfikowany przez tych specjalistów. I cieszymy się z tego, tak? Bo to są oczywiście informacje dotyczące budowy ciała tych ludzi, diety, pochodzenia, bo izotopy strontu, czyli będziemy wiedzieć, skąd oni pochodzili tak naprawdę. Dwa, jakie nosili stroje, jakie były ozdoby wtedy modne, jak kształtowała się ta kultura materialna Opola poprzez pryzmat właśnie tych przedmiotów znalezionych w samej katedrze opolskiej. Tu jest ogromne pole do popisu dla tych badaczy. Mamy 549 monet, mamy ponad 1200 szpilek. Prowadzimy obecnie badania nad typologią tych szpilek, bo jesteśmy jedynym chyba ośrodkiem w Polsce, jak nie w Europie, który tyle tego materiału pozyskał.

0: I ktoś też mógłby powiedzieć, o Boże, a po co wam aż tyle, nie? No, przesiewanie materiału ma sens wtedy, kiedy oczekuje się coś od tego miejsca, które się bada. Jeżeli założy się, że to miejsce jest specjalne, katedra taka jest, no to z czystą świadomością można pomyśleć, kurczę, no to na pewno będą tam wyjątkowe rzeczy. I te wyjątkowe rzeczy są. Wielu badaczy z terenu Europy, no, w Boże, myszy trafiły do Yorku, ponieważ dla nich to było tak atrakcyjne, bo ich było bardzo dużo, taka różnorodność gatunkowa, wielkościowa i w ogóle jeśli chodzi o stan zachowania. I ktoś by też mógł pomyśleć, o Boże, no wy się rozkliwiacie tutaj nad myszami, ale to wszystko jest środowisko od przyrodniczego, to społeczne, różne uwarunkowania. Jeden z profesorów zachwycał się obecnością śledzia w ogóle w materiale. My zachwycamy się zabytkami, czy pochówkami, budową ciała, zmianami patologicznymi. To daje nam ogromną wiedzę na temat tej społeczności, która żyła w dawnych wiekach, od tego XIII wieku, tak? Badamy teraz, inny z zespołów bada cechy rzemieślnicze. Po co? Właśnie po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te przedmioty były wykonywane i czy one były rodzime, czyli stąd z Opola, czy też nie. Dlaczego na przykład pojawiają się roślinki w kryptach? Występują pyłki, których w kryptach nie powinno być, a występują, tak? I palinologia, paleobotanika też się zastanawiają, dlaczego tak akurat się wydarzyło, bo wcześniej w innych miejscach tego nie ma. Katedra jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa pod wieloma względami, architekturą i życiem społecznym, i zabytkami, i tym środowiskiem przyrodniczym, które kształtowało to miejsce w XIII wieku. A my od XIII wieku zaczynamy, a idziemy sobie też dalej, bo i skarb znaleziony w Opolu, w Talaru, Ferdynanda II z 1321 roku. Tutaj nad nim też się toczą badania, też się badacze zastanawiają, jak ten materiał, z którego był wykonywany, jak to przeanalizować, w mennicę zaangażować w to, która z mennic pobierała i skąd surowiec, żeby wyprodukować takie monety. Więc tutaj to powiem szczerze, że są ogromne nakłady pracy, czasu poświęconego przez badaczy. No i mam nadzieję, że tak jak wyniki badań jednego tylko pochówku z katedry wzbudzają takie emocje, to pozostałe również będą wzbudzać emocje. Będzie teraz wychodzić publikacja związana z monetami, potem oczywiście będziemy pisać jeszcze artykuły, publikować, bo myślę, że powinno się o tym mówić, że Opole to jest miejsce, gdzie naprawdę dużo rzeczy się działo i warto tą historię opowiadać.
1: A jest wśród tych odkryć takie, które pani uważa za najważniejsze, albo właśnie takie, które wzbudziło jakieś wyjątkowe emocje?
0: No na pewno jeden z pochówków, który znajdował się w prezbiterium, pochówek mężczyzny, który miał zniekształconą kończynę dolną. No co do niego oczywiście tutaj jest dużo spekulacji i tak dalej. W materiał z tych pochówków zostało oddane do badań genetycznych. Zobaczymy, czy tam ten gen tak zwany piastowski uda nam się wyłuskać, czy też nie. Bo to też nie jest taka prosta sprawa. Wszystkim się wydaje, że teraz co to za problem? Żeby sprawdzić ojcostwo, wystarczy zrobić wymaz i oddajemy do laboratorium. Mija chwila i mamy wyniki. No w przypadku badań archeologicznych tak to się nie dzieje. Musi ten materiał, który trafia do badań, musi być odpowiednio wyselekcjonowany, to po pierwsze. Po drugie, musi on być dobrze zachowany. Po trzecie, te geny muszą być dobrze umocowane w materiale kostnym, żeby dało radę je w ogóle przebadać. I tu nie jedna próbka już została pobrana i wróciła i znowu pobierałyśmy, żeby ten materiał był wiarygodny. Na pewno w stosunku do niego będą jeszcze różnego rodzaju atrakcje i związane z informacjami, ponieważ on już jest zrekonstruowany. Teraz badany jest pod względem chorobowym, bo te zmiany związane z pewną deformacją kończyny dolnej, to były zmiany chorobowe, sprawdzają badacze z Poznania, z Zakładu Medycyny Sądowej, czy i kiedy i w którym momencie ta choroba mogła się pojawić, że doprowadziła do takich zmian. Bo to są poważne zmiany. To są też poważne zmiany, jeśli chodzi o część twarzy, która której nie widać tak gołym okiem. Przy rekonstrukcji było zauważalne, że coś nie jest tak z jedną stroną i to być może jest właśnie wynik, a pewnie na pewno jest wynik jednej z chorób, które w wieku młodzieńczym albo dziecięcym doprowadziły do tego, że człowiek już dorosły posiadał takie zmiany w organizmie. A musimy pamiętać, że to nie jest początek XIII wieku, to jest troszeczkę później. Tutaj oscylujemy między końcówką XV a XVI wiekiem.
1: Czyli są takie tajemnice katedry, które jeszcze nie zostały wyjaśnione.
0: Ależ absolutnie, ich będzie bardzo dużo. No, w momencie, kiedy rozpoczynamy badania, no to te pytania, które stawiamy, one potem są rozbudowywane jeszcze bardziej, bo wyniki w badań prowokują następne pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, a skąd to się wzięło, a skąd na przykład pyłki czy w nasionka roślin, które w naczyniach, których też nie powinno być w kryptach, w ogóle nie powinny się pojawić naczynia przy trumnach, a są. Także to nie jest część wyposażenia takiego standardowego, a wewnątrz są nasionka. Te nasionka już wiemy, jakich są roślinek, ale pan pozwoli, że nie będę na razie zdradzać, poczekam na resztę opinii badaczy i zespół wtedy opowiemy tą historię. I tu też dociekamy prawdy i to nie bazujemy na jednej nauce. Barchologia to jest taka dziedzina, która jest multidyscyplinarna. Ona zaprasza do współpracy wiele innych nauk i to jest właśnie fantastyczne, że my na jednym poziomie, tak, tych materiałów, które wyciąga archeologia z ziemi, jesteśmy w stanie prowadzić debaty, konferencje i pokazywać, że te społeczności, które żyły przed nami, były ogromnie ciekawe. I nie były nudne, nie były ciemne to wieki, absolutnie. To byli ludzie pełni kolorów, wartości. No i dzięki nim my jesteśmy tacy właśnie. Bo gdyby oni byli tacy, jakbyśmy chcieli, czyli tacy troszeczkę bezbarwni, no to nasze życie też nie byłoby kolorowe. A jest. I badania archeologiczne właśnie to pokazują, że halo, tutaj mamy do czynienia z tak fantastyczną społecznością, która zamieszkiwała pole i teraz jak sprawdzimy jeszcze badania izotopowe, czyli skąd te osoby pochodziły, to w ogóle będzie majstersztyk. Myślę, że to nas też zaskoczy.
1: To jeszcze na koniec zapytam, czy wiadomo coś o tym pierwotnym kościele, o tej kolegiacie, która stała w miejscu katedry? Tutaj coś więcej na ten temat mogłaby pani powiedzieć?
0: Ja myślę, że już tutaj wszystko zostało powiedziane, bo wystarczy cofnąć się troszeczkę i o tej kolegiacie to mówiliśmy już niejedno, tak? Ona jest wyjątkowa pod względem samej budowy, przebudów. To, że były sygnały wcześniej, że ona się tam znajduje, więc my też nie byliśmy jakoś śmiertelnie zaskoczeni tym, że ona się tam pojawiła. Natomiast na pewno zaskoczył nas stan zachowania reliktów. To też jest spowodowane tym, że nie było wcześniej żadnych ingerencji w tą posadzkę ta materia fundamentowa zachowała się po prostu idealnie. Natomiast w tej przestrzeni pomiędzy murami zostały znalezione materiały, które pochodzą z różnych okresów, z różnych epok. Pochodzą też z części zewnętrznej, ponieważ wypełniano przestrzenie pomiędzy starą kolegiatą a budowaną nową katedrą z XV wieku. No to była przestrzeń uzupełniona różnymi materiałami, ale z pobliskiego otoczenia nie wożono gdzieś tam skądś z brzegu na przykład tutaj, żeby to uzupełnić, tylko to jest przestrzeń lokalna i w tej przestrzeni też zostało znalezionych bardzo dużo rzeczy, które nam powoli, drobnymi kroczkami uzupełniają tą wiedzę. No ona jest wyjątkowa i tutaj nie ma o czym mówić, a jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tej wyjątkowości, no to ja już proszę wybaczyć, ale to nic nie jestem w stanie na to poradzić, tak? Sam fakt jej obecności, stanu zachowania w miejsc, które nie posiadały żadnej ingerencji, posadzek, ołtarzy, schodów drewnianych, pochówków wewnątrz, arkady tęczowej, wejścia i wyjścia, z miejsc, gdzie były ołtarze. Mamy ponad 16 pewnie więcej ołtarzy bocznych, które były zlokalizowane na przestrzeni czasu. Obok nich leżą fundatorzy, tak przynajmniej podejrzewamy. Bardzo dużo przedmiotów przy tym. No to jest ten fenomen i myślę, że warto to docenić, bo takiego drugiego miejsca nie ma.
1: O odkryciach w Opolskiej Katedrze opowiadała Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jak sami słyszeliście, to miejsce wciąż skrywa wiele tajemnic, a każde kolejne znalezisko może zmienić nasze spojrzenie na historię miasta. Pozostaje więc trzymać kciuki za archeologów i ich kolejne odkrycia. A skoro już tak podróżujemy w czasie, to w żywej lekcji historii będziecie mogli wziąć udział za 2 tygodnie. 11 i 12 lipca w Muzeum Wsi Opolskiej odbędzie się Chrobry Fest. W programie m.in. pokazy tradycyjnego rzemiosła, turnieje i koncerty muzyki średniowiecznej. Będzie też inscenizacja bitwy, takiej prawdziwej, z konnicą i łucznikami. A kiedy już kurz po bitwie opadnie, na dzielnych wojów będzie czekała biesiada z jadłem i napitkami. No, to chyba pora, żeby wyciągnąć z szafy zakurzone miecze i zbroje.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Martyska wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbała Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
3: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
4: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
3: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
4: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
5: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
4: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
3: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc Zapraszamy.
4: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi-singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi-singlu, natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
3: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
5: Tak, zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
3: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
5: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
4: No, piękna sprawa. A propos, poprosiłem o pytania na Instagram Radia SK. Wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
3: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje. Okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
4: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
5: tak, helikopterem.
4: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest
3: ale nie, no.
4: W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
6: Siema, stary, siema, chłopaki.
4: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
6: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
4: Jasne.
6: W moim odczuciu.
4: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
3: Z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje bądź ze mną, bo ja mega, mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Mhm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
5: Dla mnie Mia Wallace.
4: Okej, okej.
5: Zwłaszcza, że ten, mieliśmy plan, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
3: Mhm. I zmieniliśmy o 180
5: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
3: Tak, mhm.
5: Była bardzo świeża.
3: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
6: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bopowy trochę.
4: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bop, neo-boom-bop. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
6: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który zagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
4: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
6: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
4: No oczywiście.
6: Gadajcie mądrze.
4: Chłopaki,
3: gadajmy mądrze.
4: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
3: Tak jest.
4: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
3: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
4: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
5: Znaczy ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
4: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
5: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
3: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
7: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
8: Takiego budowania piosenki po kolei.
7: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
8: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
9: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
10: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
9: Od
10: nie,
9: lat, tak. Powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś poruszył.
9: Jako, tak.
10: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
9: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
10: Tak.
9: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
8: No to chyba
10: chociaż
8: w imieniu...
10: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
8: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
9: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
10: Tak.
9: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
10: Tak.
9: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć. A powinniśmy być cały czas razem.
8: Już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
9: Irytujące?
8: No takie irytujące, takie, że...
10: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
9: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
10: Dokładnie.
8: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
10: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie?
8: Dawid,
10: ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauk, na pewno. Ale może i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
9: Przestań.
8: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
9: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
2: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
1: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego. Ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
5: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to
3: tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no, w sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no, rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd. Twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
5: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
4: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
5: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
4: Okej. Okay.
5: I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
4: Okej.
5: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
4: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
5: Tak, no, zapraszam.
4: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
5: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
4: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
3: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
5: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
3: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które tam się znajduje.
4: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
5: Lubimy.
3: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
5: Przypadkowo. Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
4: Okej.
3: Nie było tak.
4: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
3: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
5: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
3: W soundtracku.
5: W soundtracku to jest...
3: Do tego ha, to się nazywa, jak się nie Benny Hill, jakoś Pump It.
5: Yeah.
3: I, a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
5: Przepraszam, Pulp Fiction.
3: Pulp Fiction. Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
4: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpolcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
3: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
4: Okay.
3: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
4: Na jakiś czas
3: i...
5: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
3: jesteśmy
5: już,
3: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
2: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny. Bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
11: Cześć, hej wszystkim.
12: Dobrze Cię widzieć.
11: Ciebie też.
12: Robiłem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
11: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
12: i emocjami.
11: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma
7: co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy, wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
12: Głosowali na głos dzieci.
7: Dokładnie, dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. I nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
12: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
7: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
12: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
7: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
12: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
7: Dokładnie.
11: Podpiszę się dwoma nazwiskami.
12: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, to w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
11: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Mhm. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale jest, uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
12: Mocne słowa.
11: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
12: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tak. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, tak. Ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Że tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
11: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. i przejść cały ten proces, różne premiery od ahahach po ciche szepty, aż do Błękitu i tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna, bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
13: A to bardzo trudna.
11: A to pytania. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym, więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas i też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
13: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
11: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
13: obyły,
11: mój...
13: tak zwany?
11: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki...

0: wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... Niezwiązkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: Chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam.

0: Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Puff Beats zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu nagramy...
1: Są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, co coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj to jak gra, Puff Beats na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Do tego, na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze Miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle.
1: Tak, bez bram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak. no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie, więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem, przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy Tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałeś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem. Mm-hmm. Nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić.
0: No.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się tak, bardzo tak. cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie, wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.

0: Duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK.

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco? W

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
2: Opole na czasie.
3: W taką pogodę to najlepiej schować się w domu i zaciągnąć rolety, ale jeśli macie ochotę na wyjście, to możecie też przed upałem schronić się w kinie. W Heliosie czeka piąta część Toy Story i nowe spojrzenie na historię słynnego Banity. Robin Hood, koniec legendy. Zlot garbusów w Lubuszycach już się co prawda kończy, ale fani motoryzacji nie mają na co narzekać, bo już w czwartek startuje 10. edycja Osaki, czyli zlotu fanów japońskiej motoryzacji, który odbędzie się na lotnisku w polskiej Nowej Wsi.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
6: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
7: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
8: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy.
6: Sowa przelatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
5: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Nowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gorąco?

0: niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
13: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
12: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację, hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia S.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
15: Opole na czasie.
16: Ziemowit Słodkowski. Początek wakacji nas nie rozpieszcza, ale w przyszłym tygodniu temperatury powinny być już nieco bardziej znośne, a wtedy możecie wynurzyć się z domu i schłodzić na przykład na Bolko albo Malinie. Kąpieliska są już od piątku otwarte. No i nie zapomnijcie o Opolskim Festiwalu Fotografii, który ruszył w piątek. Do wyboru macie aż 11 wystaw. A propos wystaw, to w Muzeum Polskiej Piosenki cały czas trwa ta o legendarnej rapowej wytwórni płytowej Step Records.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad?
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
23: MediaMarkt.
24: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: I jej!
1: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcę, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39,
0: jak
1: ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: Táto promocia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę. Na

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
13: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
12: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
14: Ale paruwa, co?
12: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik.
15: Hity na czasie. Radio SK.
12: Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kali tuż teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: jabłka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
5: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu.

0: regionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
1: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką, niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Hello to Wimbledon.
13: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
18: Opole na czasie.
19: Ziemowit Słodkowski. Lubicie układać puzzle? To będziecie mieli okazję ułożyć takie nieco większe od tych standardowych. W środę startuje wakacyjne układanie puzzli w ogrodzie Biblioteki Wojewódzkiej. Liczą sobie 42 tysiące elementów, a w przyszłą sobotę, kiedy temperatura będzie bardziej sprzyjała wyjściom, możecie się wybrać na koncert w ramach kolejnej odsłony młodej sceny NCPP. Na rynku zagrają alternatywny duet Norbi i Wika oraz Big Lepe z zespołem Warstwy.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
20: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
21: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
20: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
22: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
20: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: Koza gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne, niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko.
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Dostaniesz coś za świadectwo?
25: No raczej. Rabat od Media Expert.
24: Wow, też chcę.
25: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
24: Mega.
26: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze. Nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki kinoplenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
14: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
13: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W 2 kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś 2 obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
15: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, zaczynają się
2: kulaki. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować,
2: Tak, ale dobrze.
0: Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty. Bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj się.
2: Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie. Idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: I wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
17: masz. Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gorąco?

przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczybłydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
16: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
21: Opole na czasie.
22: W taką pogodę to najlepiej schować się w domu i zaciągnąć rolety, ale jeśli macie ochotę na wyjście, to możecie też przed upałem schronić się w kinie. W Heliosie czeka piąta część Toy Story i nowe spojrzenie na historię słynnego Banity. Robin Hood, koniec legendy. Zlot garbusów w Lubuszycach już się co prawda kończy, ale fani motoryzacji nie mają na co narzekać, bo już w czwartek startuje 10. edycja Osaki, czyli zlotu fanów japońskiej motoryzacji, który odbędzie się na lotnisku w polskiej Nowej Wsi.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
23: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
24: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
23: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
2: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit odleci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl. A my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK. Nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
16: Ale handlowa, Marian, handlowa.
15: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
16: No.
17: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
18: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4 nie ma.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hipertania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Kaza opatruje Was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk?
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A Wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co Was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
1: No veľpreč sobie, že nie.
3: No, to bende okazia.
4: SSK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś

0: Sprawdźcie aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal. 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gorąco?

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia...
1: Hej Eska, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu Eska mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: to promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liżobnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie masz pod górę, bo w ASO naprawią ci furę. Dzwoń 2274.
14: Części masz oryginalne, więc luz nawet gdy walniesz.
15: Zamów plan dla

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
7: Opole na czasie.
8: Ziemowit Słodkowski. Początek wakacji nas nie rozpieszcza, ale w przyszłym tygodniu temperatury powinny być już nieco bardziej znośne, a wtedy możecie wynurzyć się z domu i schłodzić na przykład na Bolko albo Malinie. Kąpieliska są już od piątku otwarte. No i nie zapomnijcie o Opolskim Festiwalu Fotografii, który ruszył w piątek. Do wyboru macie aż 11 wystaw. A propos wystaw, to w Muzeum Polskiej Piosenki cały czas trwa ta o legendarnej rapowej wytwórni płytowej Step Records.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
9: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
22: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
23: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Hello to Wimbledon.
26: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
27: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
26: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
28: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczybłydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną.

0: ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
12: I po reklamie.
13: Ja się staram.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
3: I po reklamie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo o ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie... Takie najpiękniejsze emocje, miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... Nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... Myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz i No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Park Beach zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu
1: wyjazdy
2: nagramy...
1: Też są potrzebne.
2: Tak, oczywiście, że
1: one
2: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
2: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię i powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej, no i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj to jak gra, papis na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że... Miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
2: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków. No, odeszli, niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
2: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
2: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też był

0: trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
1: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
0: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
1: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
0: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
1: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
0: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
1: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
0: Węgielek numer jeden.
1: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
0: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
1: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
0: Taka ostrożność, tak.
1: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
0: usamodzielnić,
1: no.
0: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
1: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
0: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż

0: zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
1: Tak, on pisze teksty.
0: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
1: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Opole News.
4: Ziemowit Słodkowski. Średniowiecze to zupełnie inny świat, mówią historycy zajmujący się grobem dwóch przytulonych kobiet odkrytym przy opolskiej katedrze. Przypomnijmy, że gdy archeolodzy odkryli grób, przypuszczali, że złożono w nim kobietę i mężczyznę. Mówiono więc o nich Romeo i Julia z Opola. Teraz jest już pewne, że to dwie Julie. Ale raczej bez podtekstów, bo choć ich taneczna poza nie jest przypadkowa, a kobiety nie były ze sobą spokrewnione, nie oznacza to jeszcze, że łączyło je coś więcej. Mogły po prostu umrzeć w tym samym czasie. Jak podkreśla Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, nasi średniowieczni przodkowie byli znacznie bardziej różnorodni i przywiązani do wartości, niż często sobie to wyobrażamy. A dzisiaj rozmawiam z nią nie o tym wyjątkowym pochówku, ale o innych odkryciach z opolskiej katedry. O tym, które z nich uważa za najważniejsze i czego jeszcze możemy się dowiedzieć o historii Opola dzięki prowadzonym tam badaniom.
3: SK Opole.
5: Jest takie odkrycie, które mogłoby może w jakiś sposób zmienić tę podręcznikową, w cudzysłowie, historię Opola, którą znamy?
6: Oczywiście, że tak, ponieważ my cały czas dokładamy do tej historii. Bazujemy obecnie na samej historii, tak? Więc badania archeologiczne, które są prowadzone na terenie miasta, dodają do tej historii swoje 5 groszy i wzbogacają ją. No nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystywać tylko źródła pisane, z tego względu, że te źródła pisane i tak są ograniczone. Natomiast jeżeli nie będziemy prowadzić badań archeologicznych, nie będziemy odkrywać nowych rzeczy, to nie będziemy mieć potwierdzenia. Bo źródła pisane zgodnie z zasadą archeologiczną muszą być potwierdzone przez badania archeologiczne. Badania w katedrze bardzo mocno, wydaje mi się, rozbudowały tą przestrzeń, ponieważ oprócz tego, że mamy cmentarzysko, oczywiście nie przebadane do końca, bo cóż to my mamy, 37 pochówków samego, tylko z jednej części, z tego cmentarza przykościelnego, a tam powinno być ponad 2000, jak nie więcej, osób pochowanych. No tak szacunkowo po prostu wynika z liczby ludności. Dwa, mamy kościół, który widniał tylko i wyłącznie we wzmiankach źródłowych, czyli tą kolegiatę. Mamy jej przebudowy. Mamy też tych ludzi, którzy byli pochowani wewnątrz, czyli tych najznamienitszych. Mamy badania krypt, które pokazały nam, jak różnorodna była to społeczność, bo w kryptach powinni być pochowani wszyscy ci najznamienici, tak? Czyli ci, którzy odgrywali jakąś rolę ważną dla samego miasta Opola, ponieważ katedra i kościół w Opolu, kolegiata była tym najważniejszym obiektem sakralnym i tam wszyscy chcieli się chować ze względu na tą rangę właśnie społeczną, na podniesienie swojego prestiżu. Więc my obecnie badamy to, co jest w tych kryptach. Te badania są żmudne, bo no, że Państwu się wydaje, ale że to długo trwa, ale zaangażowanych w same badania jest bardzo wielu specjalistów. To są specjaliści z ponad 10 różnych ośrodków w kraju i za granicą. Dla nich ten materiał wydaje się absolutnie atrakcyjny, ponieważ zastosowana metodyka badań, która była w katedrze, dała bardzo dużo materiału archeologicznego, który jest obecnie weryfikowany i będzie weryfikowany przez tych specjalistów. I cieszymy się z tego, tak? Bo to są oczywiście informacje dotyczące budowy ciała tych ludzi, diety, pochodzenia, bo izotopy strontu, czyli będziemy wiedzieć, skąd oni pochodzili tak naprawdę. Dwa, jakie nosili stroje, jakie były ozdoby wtedy modne, jak kształtowała się ta kultura materialna Opola poprzez pryzmat właśnie tych przedmiotów znalezionych w samej katedrze opolskiej. Tu jest ogromne pole do popisu dla tych badaczy. Mamy 549 monet, mamy ponad 1200 szpilek. Prowadzimy obecnie badania nad typologią tych szpilek, bo jesteśmy jedynym chyba ośrodkiem w Polsce, jak nie w Europie, etapie, który tyle tego materiału pozyskał i ktoś też mógłby powiedzieć, o Boże, a po co wam aż tyle, nie? No, przesiewanie materiału ma sens wtedy, kiedy oczekuje się coś od tego miejsca, które się bada. Jeżeli założy się, że to miejsce jest specjalne, katedra taka jest, no to z czystą świadomością można pomyśleć, kurczę, no to na pewno będą tam wyjątkowe rzeczy i te wyjątkowe rzeczy są. Wielu badaczy z terenu Europy, no w Boże, myszy trafiły do Yorku, ponieważ dla nich to było tak atrakcyjne, bo ich było bardzo dużo, taka różnorodność gatunkowa, wielkościowa i w ogóle jeśli chodzi o stan zachowania. I ktoś by też mógł pomyśleć, o Boże, no wy się rozkliwiacie tutaj nad myszami, ale to wszystko jest środowisko od przyrodniczego, to społeczne, różne uwarunkowania. Jeden z profesorów zachwycał się obecnością śledzia w ogóle w materiale. My zachwycamy się zabytkami, czy pochówkami, budową ciała, zmianami patologicznymi. To daje nam ogromną wiedzę na temat tej społeczności, która żyła w dawnych wiekach. Od tego XIII wieku, tak? Badamy teraz, inny z zespołów bada cechy rzemieślnicze. Po co? Właśnie po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te przedmioty były wykonywane i czy one były rodzime, czyli stąd z Opola, czy też nie. Dlaczego na przykład pojawiają się roślinki w kryptach? Występują pyłki, których w kryptach nie powinno być, a występują, tak? I palinologia, paleobotanika też się zastanawiają, dlaczego tak akurat się wydarzyło, bo wcześniej w innych miejscach tego nie ma. Katedra jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa pod wieloma względami, architekturą i życiem społecznym, i zabytkami, i tym środowiskiem przyrodniczym, które kształtowało to miejsce w XIII wieku. A my od XIII wieku zaczynamy, a idziemy sobie też dalej, bo i skarb znaleziony w Opolu, w Talaru, Ferdynanda II z 1321 roku, tutaj nad nim też się toczą badania, też się badacze zastanawiają, jak ten materiał, z którego był wykonywany, jak to przeanalizować, w mennicę zaangażować, w to, która z mennic pobierała i skąd surowiec, żeby wyprodukować takie monety. Więc tutaj to powiem szczerze, że są ogromne nakłady pracy, czasu poświęconego przez badaczy. No i mam nadzieję, że tak jak wyniki badań jednego tylko pochówku z katedry wzbudzają takie emocje, to pozostałe również będą wzbudzać emocje. Będzie teraz wychodzić publikacja związana z monetami, potem oczywiście będziemy pisać jeszcze artykuły, publikować, bo myślę, że powinno się o tym mówić, że Opole to jest miejsce, gdzie naprawdę dużo rzeczy się działo i warto tą historię opowiadać.
5: A jest wśród tych odkryć takie, które pani uważa za najważniejsze, albo właśnie takie, które wzbudziło jakieś wyjątkowe emocje?
6: No na pewno jeden z pochówków, który znajdował się w prezbiterium, pochówek mężczyzny, który miał zniekształconą kończynę dolną. No co do niego oczywiście tutaj jest dużo spekulacji i tak dalej. Materiał z tych pochówków został oddany do badań genetycznych. Zobaczymy, czy tamten gen tak zwany piastowski uda nam się wyłuskać, czy też nie. Bo to też nie jest taka prosta sprawa. Wszystkim się wydaje, że teraz co to za problem? Żeby sprawdzić ojcostwo, wystarczy zrobić wymaz i oddajemy do laboratorium. Mija chwila i mamy wyniki. No w przypadku badań archeologicznych tak to się nie dzieje. Musi ten materiał, który trafia do badań, musi być odpowiednio wyselekcjonowany, to po pierwsze. Po drugie, musi on być dobrze zachowany. Po trzecie, te geny muszą być dobrze umocowane w materiale kostnym, żeby dało radę je w ogóle przebadać. I tu nie jedna próbka już została pobrana i wróciła i znowu pobierałyśmy, żeby ten materiał był wiarygodny. Na pewno w stosunku do niego będą jeszcze różnego rodzaju atrakcje i związane z informacjami, ponieważ on już jest zrekonstruowany. Teraz badany jest pod względem chorobowym, bo te zmiany związane z pewną deformacją kończyny dolnej, to były zmiany chorobowe, sprawdzają badacze z Poznania, z Zakładu Medycyny Sądowej, czy i kiedy i w którym momencie ta choroba mogła się pojawić, że doprowadziła do takich zmian. Bo to są poważne zmiany. To są też poważne zmiany, jeśli chodzi o część twarzy, której nie widać tak gołym okiem. Przy rekonstrukcji było zauważalne, że coś nie jest tak z jedną stroną. I to być może jest właśnie wynik, a pewnie na pewno jest wynik jednej z chorób, które w wieku młodzieńczym albo dziecięcym doprowadziły do tego, że człowiek już dorosły posiadał takie zmiany w organizmie. A musimy pamiętać, że to nie jest początek XIII wieku, to jest troszeczkę później. Tutaj oscylujemy między końcówką XV a XVI wiekiem.
5: Czyli są takie tajemnice katedry, które jeszcze nie zostały wyjaśnione?
6: Ależ absolutnie, ich będzie bardzo dużo. No, w momencie, kiedy rozpoczynamy badania, no to te pytania, które stawiamy, one potem są rozbudowywane jeszcze bardziej, bo wyniki w badań prowokują następne pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, a skąd to się wzięło, a skąd na przykład pyłki czy w nasionka roślin, które w naczyniach, których też nie powinno być w kryptach, w ogóle nie powinny się pojawić naczynia przy trumnach, a są. Także to nie jest część wyposażenia takiego standardowego, a wewnątrz są nasionka. Te nasionka, już wiemy, jakich są roślinek, ale pan pozwoli, że nie będę na razie zdradzać, poczekam na resztę opinii badaczy i w zespół wtedy opowiemy tą historię. I tu też dociekamy prawdy i to nie bazujemy na jednej nauce, bo archeologia to jest taka dziedzina, która jest multidyscyplinarna. Ona zaprasza do współpracy wiele innych nauk i to jest właśnie fantastyczne, że my na jednym poziomie, tak, tych materiałów, które wyciąga archeologia z ziemi, jesteśmy w stanie prowadzić debaty, konferencje i pokazywać, że te społeczności, które żyły przed nami, były ogromnie ciekawe i nie były nudne, nie były ciemne to wieki, absolutnie, to byli ludzie pełni kolorów, wartości, no i dzięki nim my jesteśmy tacy właśnie, bo gdyby oni byli tacy, jakbyśmy chcieli, czyli tacy troszeczkę bezbarwni, no to nasze życie też nie byłoby kolorowe. A jest. I badania archeologiczne właśnie to pokazują, że halo, tutaj mamy do czynienia z tak fantastyczną społecznością, która zamieszkiwała pole i teraz jak sprawdzimy jeszcze badania izotopowe, czyli skąd te osoby pochodziły, to w ogóle będzie majstersztyk. Myślę, że to nas też zaskoczy.
5: To jeszcze na koniec zapytam, czy wiadomo coś o tym pierwotnym kościele, o tej kolegiacie, która stała w miejscu katedry? Tutaj coś więcej na ten temat mogłaby pani powiedzieć?
6: Ja myślę, że już tutaj wszystko zostało powiedziane, bo wystarczy cofnąć się troszeczkę i o tej kolegiacie to mówiliśmy już niejedno, tak? Ona jest wyjątkowa pod względem samej budowy, przebudów. To, że były sygnały wcześniej, że ona się tam znajduje, więc my też nie byliśmy jakoś śmiertelnie zaskoczeni tym, że ona się tam pojawiła. Natomiast na pewno zaskoczył nas stan zachowania reliktów. To też jest spowodowane tym, że nie było wcześniej żadnych ingerencji w tą posadzkę i ta materia fundamentowa zachowała się po prostu idealnie. Natomiast w tej przestrzeni pomiędzy murami zostały znalezione materiały, które pochodzą z różnych okresów, z różnych epok. Pochodzą też z części zewnętrznej, ponieważ wypełniano przestrzenie pomiędzy starą kolegiatą a budowaną nową katedrą z XV wieku. No to była przestrzeń uzupełniona różnymi materiałami, ale z pobliskiego otoczenia nie wożono gdzieś tam skądś z brzegu na przykład tutaj, żeby to uzupełnić, tylko to jest przestrzeń lokalna i w tej przestrzeni też zostało znalezionych bardzo dużo rzeczy, które nam powoli, drobnymi kroczkami uzupełniają tą wiedzę. No ona jest wyjątkowa i tutaj nie ma o czym mówić, a jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tej wyjątkowości, no to ja już proszę wybaczyć, ale to nic nie jestem w stanie na to poradzić, tak? Sam fakt jej obecności, stanu zachowania w miejsc, które nie posiadały żadnej ingerencji, posadzek, ołtarzy, schodów drewnianych, pochówków wewnątrz, arkady tęczowej, wejścia i wyjścia, z miejsc, gdzie były ołtarze. Mamy ponad 16 pewnie więcej, ołtarzy bocznych, które były zlokalizowane na przestrzeni czasu. Obok nich leżą fundatorzy, tak przynajmniej podejrzewamy. Bardzo dużo przedmiotów przy tym. No to jest ten fenomen i myślę, że warto to docenić, bo takiego drugiego miejsca nie ma.
4: O odkryciach w Opolskiej Katedrze opowiadała Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jak sami słyszeliście, to miejsce wciąż skrywa wiele tajemnic, a każde kolejne znalezisko może zmienić nasze spojrzenie na historię miasta. Pozostaje więc trzymać kciuki za archeologów i ich kolejne odkrycia. A skoro już tak podróżujemy w czasie, to w żywej lekcji historii będziecie mogli wziąć udział za 2 tygodnie. 11 i 12 lipca w Muzeum Wsi Opolskiej odbędzie się Chrobry Fest. W programie m.in. pokazy tradycyjnego rzemiosła, turnieje i koncerty muzyki średniowiecznej. Będzie też inscenizacja bitwy, takiej prawdziwej, z konnicą i łucznikami. A kiedy już kurz po bitwie opadnie, na dzielnych wojów będzie czekała biesiada z jadłem i napitkami. No, to chyba pora, żeby wyciągnąć z szafy zakurzone miecze i zbroje.
3: SK Opole News.
7: Dorota Sani, szkicownicy chodzą po Opolu i rysują to, co ich inspiruje. Na ich kartkach pojawiły się już m.in. Kościół na Górce, zabytkowa lokomotywa czy opolski amfiteatr. A jak mówią nasi goście, Ryszard Druch i Irena Krasnodębska, rysować może każdy. Wystarczy kartka ołówek i trochę chęci. Skąd pomysł na stworzenie takiej grupy?
3: SK Opole.
8: Dawno, kilka miesięcy temu dołączyłem do tej grupy, kiedy kolega Mariusz Kula organizował takie spotkanie w kawiarni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej i zadzwoniłem, zapytałem się, czy mogę przyjść, no zaprosił mnie i tak się znalazłem w tym gronie.
9: Nasza grupa opolska, Urban Sketchers Opole, właśnie z inicjatywy opolskiego artysty, grafika, akwarelisty Mariusz Kula. Zresztą człowiek też z dużą charyzmą, który prowadził zajęcia akwarelowe wcześniej i skrzyknął ludzi. Ja już troszkę wcześniej się zajmowałam szkicowaniem i tak powstała nasza, dokładnie nasza grupa opolska. Natomiast jeśli chodzi o historię urban sketchingu, to jest troszkę dłuższa. W 2007 roku w miejscowości Seattle w Ameryce pewien architekt założył taką grupę osób, które lubią rysować, szkicować, i zaczęli się spotykać właśnie w środowisku miejskim. Stąd wzięła się nazwa Urban Sketching, Urban Sketching, spolszczmy troszkę. I później ten trend zdobył popularność, rozszerzył się, można powiedzieć, na cały świat. Do Polski dotarł gdzieś mniej więcej w roku 2015. Trzy lub cztery osoby, pamiętam, chyba z Poznania, rozhulały ten trend w Polsce, ale najbardziej chyba przyczyniły się do rozwoju tego trendu dwie osoby. Justyna Wojnowska z Poznania i Dora Pindur z Wrocławia.
10: Czyli ta grupa teraz tutaj działa na terenie Opola. Ile członków liczy, takich stałych, którzy zawsze pojawiają się na spotkaniach i których no, tak naprawdę ta grupa też może zmotywowała do działania?
9: Na pewno co najmniej 10 osób jest takich, które zawsze przychodzą. Natomiast bywa nas kilkanaście. Ostatnio była bardzo spora grupa, bo 25 osób naliczyłam. I tutaj dodam od razu, że kiedy ogłaszamy takie spotkania, na przykład w Opolu, to wtedy przyjeżdżają ludzie z innych miast. I właśnie we wrześniu była też i Dora z Wrocławia, i Justyna z Poznania, ale też była grupa, bardzo silna grupa katowicka. Oni się nazywają Urban Silesia. I z brzegu był też swego czasu pan z Jeleniej Góry na naszym pierwszym spotkaniu, bardzo zaawansowany sketcher, który bardzo dużo nam też o sketchingu wtedy opowiadał, Mariusz Niebudek, artysta. Także spotykamy się po prostu z różnych miast, przyjeżdżają ludzie z różnych stron.
10: I na czym to polega? Czym różni się szkicowanie w grupie od takiego szkicowania po prostu w pojedynkę? Inspirują się Państwo nawzajem, czy wymieniają się doświadczeniami, czy jeszcze jest w tym może coś więcej?
8: No, te grupy mają ogromny plus polegający na tym, że zbierają się ludzie, którzy lubią rysować, lubią szkicować i mają przeróżne zawody. Ja jestem absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych. Od wielu lat należę do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Jestem podbudowany istnieniem i działalnością tej grupy, dlatego że to jest inicjatywa, która pozwala wszystkim lubiącym rysować, no, spotykać się. Ale no, kiedy spotykamy się, to oczywiście każdy pracuje indywidualnie. No, ale są też takie chwile, kiedy można te szkice nawzajem sobie pokazać, nawet przedyskutować pewne takie problemy warsztatowe i tak dalej. I to, co jest cenne, z mojego punktu widzenia, ja jestem nauczycielem, co prawda, historii, ale w Stanach Zjednoczonych przez 21 lat prowadziłem ognisko plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, to fakt, że na tych spotkaniach te szkice nie podlegają ocenie. Każdy rysuje tak, jak potrafi. I to jest wspaniałe.
10: Czyli tak naprawdę nie trzeba umieć szkicować, żeby przyjść na takie spotkania?
9: Oczywiście, że nie. Wystarczą chęci, pasja, kartka papieru, ołówek zawsze się znajdzie, bo zawsze jesteśmy wyposażeni w mnóstwo gadżetów. To też jest właśnie taki ciekawy element naszych spotkań. Tutaj przed panią na stole rozłożyłam część takich gadżetów i dosłownie chwalimy się, a szczególnie takimi mini gadżetami, czyli mini szkicownikami, mini paletami. Natomiast właśnie to jest ogromna wartość tych spotkań. Bardzo przyjazne podejście każdego z uczestników wzajemnie do siebie. Ci, którzy są bardziej zaawansowani artystycznie, powiedzmy, w szkicowaniu, zawsze chętnie coś podpowiedzą. Po prostu uczymy się od takich osób. I to jest bardzo, bardzo fajne. Także nie trzeba być artystą sensu stricte, żeby przyjść na nasze spotkanie.
10: A gdzie państwo ogłaszają, że pojawią się w danym miejscu i o której godzinie? I jak często te spotkania odbywają się tutaj u nas w Opolu?
9: Spotkania staramy się organizować raz w miesiącu. Nie zawsze to wychodzi. Wcześniej konsultuję, zanim oficjalnie ogłaszam takie spotkania, datę tych spotkań. Natomiast ogłaszam je i na swoim Facebooku, i na Facebooku grupy Urban Sketchers Opole. Natomiast ta strona nasza, to konto nie zawsze dobrze nam działa. Jeszcze, że tak powiem, pracujemy nad problemami technicznymi. Ale mamy też grupę na WhatsAppie i wtedy wszystko idzie na WhatsAppie.
10: No ale na WhatsAppie tak łatwo nie jest znaleźć grupę dla stąd.
9: Tak, tak, ale głównie Irena Krasnodębska, to jest mój profil, i Urban Sketchers Opole, ale również Mariusz Kula.
10: I jakie osoby przychodzą? Czy to są osoby w młodym wieku, osoby starsze? Jakie jest zainteresowanie wśród właśnie tych środowisk?
8: No, przychodzą ludzie w różnym wieku. Ja jestem emerytem i w tym gronie się bardzo dobrze czuję, ale też są młode osoby, jak tu moja koleżanka, też nauczycielka. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na jeden szczegół funkcjonowania tej grupy, mianowicie one są, te spotkania organizowane są zawsze w jakichś ciekawych do rysowania miejscach. Więc organizatorzy, mówię tu o tych o polskich członkach tej grupy, staramy się, no Irena przede wszystkim proponuje jakieś ciekawe miejsca po to, żeby znaleźć tam ciekawe motywy. A z kolei jak Opolanie wyjeżdżają do innych grup, żeby wziąć udział w innych miejscach, to z kolei tam mogą liczyć na to, że ciekawe miejsca będą mogli szkicować.
10: No właśnie, jakie miejsca już państwo odwiedzili i naszkicowali?
8: No to są takie spotkania. To pierwsze spotkanie, na którym ja byłem, odbywało się w kawiarni, która się nazywa już
9: Kawka
8: przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. To była pora zimowa, to było rok temu, w lutym chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No i siedzieliśmy w tej kawiarni, ale ponieważ tam są przeszklone ściany, więc można było też rysować to, co na zewnątrz. Natomiast później były spotkania w innych miejscach. Na przykład zaczęliśmy od dworca, później przeszliśmy do klubu UFO na Powolnego, później trafiliśmy do Amfiteatru Opolskiego, także to były te motywy główne.
10: Jakie miejsca może jeszcze w planach, takie, które no, na pewno muszą znaleźć się w szkicowniku?
9: Tak, o planach już mówię. Kawiarnie właśnie ze względu na porę zimową, żeby był komfort rysowania i sketcher też zawsze potrzebuje kawy. A jeszcze chciałam dodać, że właściciel atelier bardzo przyjaźnie nas traktuje i też lubimy właśnie te kawiarnie, które nas przyjaźnie traktują. Natomiast bardzo charakterystyczny jest tak zwany sketch walk, czyli spacer od miejsca do miejsca, gdzie z grupą się przenosimy. Czasami grupa zasiada na trawniku. Mamy nawet takie gadżety typu rozkładane taboreciki, które wyglądają jak torebka. Także można też coś takiego zauważyć. Byliśmy też na tym spotkaniu, o którym mówił Ryszard. Byliśmy też na schodach kościoła na górce, skąd roztacza się cudowny, bardzo popularny zresztą widok Opola. Mamy w planie jeszcze raz bibliotekę i zgodę dyrektora biblioteki naszej przy minorytów poszczególnych pięter, bo tam też są właśnie fajne przeszklenia i widoki. Mamy w planie Wierkowice, skansen, także wszystkie takie znane miejsca w Opolu, zoo i tam też na pewno powstaną bardzo ciekawe szkice, myślę.
10: Pierwsze dopytam o to, czy jak już Państwo chodzą i tak szkicują, chociażby podczas tych spacerów, no to jak tak Państwo siadają, to zimno jest. Czy to w ogóle nie przeszkadza? Bo wiadomo, jak się pójdzie do kawiarni, no to można szkicować, ale czasem, nie wiem, widok, krajobraz, nie wiem, spadnie śnieg, będzie piękny i będą chcieli Państwo siąść na zewnątrz.
8: Wie Pani, dla kogoś, kto lubi sztukę, lubi malować, lubi rysować, pogoda nie stanowi przeszkody. Są malarze, którzy uwielbiają pejzaże zimowe, ubierają się wtedy w kurtki, w czapki, w rękawice takie specjalne, trochę z obciętymi końcówkami tutaj palców i po prostu mróz ich, że tak powiem, dopinguje do wysiłku twórczego. Także nie ma problemu. Zawsze przy szkicowaniu można stać, prawda? Można znaleźć kawałek murku, na którym się położy szkicownik, jakąś poręcz i tak dalej. Także to nie stanowi żadnego problemu.
10: Na murku to wilka można złapać.
8: No ja mówię o murku w tym sensie, że na murek można położyć szkicownik, ale trzeba stać, a nie siadać. Oczywiście ma Pani rację. Złapać wilka na murku można, szczególnie w zimie.
10: To prawda. A jeżeli już Państwo wybierają dane miejsce, to wybierają też Państwo temat? Tak jak na przykład Wieża Piastowska? Czy to był temat, który wszyscy wtedy szkicowali, czy to jest interpretacja dowolna?
9: Absolutnie nie narzucamy tematów. Każdy szkicuje swój temat, wybiera sobie sytuację, okoliczności. Często szkicujemy samych siebie wzajemnie, na przykład właśnie w kawiarniach, czy jakaś sytuacja nas zainteresowała. I tutaj dodam jeszcze jedną taką ważną informację dotyczącą urban sketchingu, zasad urban sketchingu. Mianowicie po kończeniu szkicu robimy zdjęcie, które się nazywa zdjęcie on location. To jest zdjęcie naszkicowanego, namalowanego obiektu na tle tego obiektu. Czasami są to osoby, czasami te osoby już wyjdą, ale zostaje miejsce, więc czasami te zdjęcia tak trochę śmiesznie wyglądają. Ale to jest jedna z zasad, bo rysujemy to, co jest tu i teraz i nie pojedynczy przedmiot, nie pojedynczą osobę, ale w jakimś kontekście sytuacyjnym. Dlatego to jest takie istotne.
10: A jak Pani przygoda się zaczęła? No bo już tutaj o Pana przygodzie porozmawialiśmy, że przyszedł, dołączył, a Pani?
9: Ja się zainteresowałam urban sketchingiem, kiedy dowiedziałam się o festiwalu. Pierwszy festiwal urban sketchingu odbył się w Świdnicy w 2022 roku. I później w tym samym roku ten festiwal miał miejsce w sierpniu. Napisałam na Facebooku do tych osób, do paru osób, które tam brały udział. Zaprosiłam je do Opola we wrześniu I rzeczywiście właśnie wtedy Dora Pindur przyjechała, Dora z Wrocławia, Tomek Kowal z Katowic. Przyjechali ludzie z różnych miast i wtedy można powiedzieć, że obserwowałam ich pracę, w jaki sposób oni działają i bardzo mi się to spodobało. To była grupka wtedy zaledwie nawet nie 10 osób, a ja jedna wtedy z Opola akurat byłam. I tak to się pomału potem rozwinęło.
10: A co powiedzieliby Państwo osobom, które jeszcze nigdy nie szkicowały, nie próbowały swoich sił, może nawet nie miały zbytnio do czynienia ze sztuką, chyba że w szkole na plastyce. Jak zachęciliby Państwo do tego, żeby spróbowali swoich sił i dlaczego warto?
8: No, dlaczego warto? Dlatego, że przynajmniej dla mnie ważną dewizą życiową jest, żeby sobie stawiać zadania i dążyć do tego, żeby je osiągnąć. No. To się zawiera w takim zdaniu, życie jest diabła warte, jeżeli nie jest uparte. Ja myślę, że każdy nosi, tak jak każdy żołnierz w plecaku nosi buławę marszałkowską, tak każdy człowiek w plecaku nosi ołówek, który może się posługiwać. Lepiej, gorzej, ale na pewno potrafi. Ja uważam, że jeżeli tylko ktoś chce, to śmiało może przyjść na nasze spotkanie i rysować.
7: Ja czuję się już zachęcona. Naszymi gośćmi byli opolscy szkicownicy Ryszard Druch i Irena Krasnodębska. Opolska grupa szkicowników ma już ponad rok i zyskuje na popularności. Na spotkania przyjeżdżają pasjonaci rysunku z całej Polski. Wy też możecie spróbować swych sił. A kto wie, może odkryjecie swój kolejny talent.
3: SK Opole News.
7: Dorota Sani, przenieśmy się do przedwojennego Opola. W tej wycieczce pomoże nam Urszula Zajączkowska, opolska historyczka. Czy Opeln faktycznie było zielone?
3: SK Opole.
11: Tamta perspektywa jest zupełnie inną perspektywą. To jest kwestia też samego rozwoju miasta, bo cały czas trzeba pamiętać, że właściwie do początku XIX wieku no to miasto rozwijało się jedynie w obrębie miejskich murów. Dopiero ten rok, który sprawił, że zaczynamy te mury rozbierać, a 1816 Opole staje się stolicą rejencji opolskiej, sprawia, że zaczyna się ten dynamiczny rozwój i miasto pozbawione zostaje murów miejskich. Pozostały jedynie takie niewielkie fragmenty. W każdym okresie czasu w mieście działy się różne rzeczy, no tak jak i współcześnie. Kiedy się cofamy do lat 50., 60. czy 70., no to też widać te różne zmiany w różnych dziedzinach. Okres międzywojenny był okresem dla miasta takim z jednej strony trudnym, ale z drugiej strony miasto sobie świetnie z tym radziło. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu I wojny światowej, po plebiscycie, po dokonaniu tego podziału spornego obszaru, czyli obszaru Górnego Śląska, Opole zostało w gestii państwa niemieckiego i pełniło wtedy rolę stolicy prowincji górnośląskiej. Oczywiście też miało swój magistrat, więc tu ta taka jakby dwuwładza w mieście, no to też wiele rzeczy jakby pozmieniała. Natomiast to jest miasto, które oczywiście jest miastem przemysłowym, no przede wszystkim tu jest ten rozwój cementowni wkoło miasta, w samym mieście, no cementownia Odra, ale też można powiedzieć, że jest to taki silny ośrodek piwowarstwa, bo mieliśmy tu wtedy dwa duże browary, no plac Kopernika to dzisiaj nikomu się nie kojarzy, ale tu przez długi okres czasu, nawet po wojnie, ten olbrzymi browar no, dominował w tej przestrzeni i był takim no, rozpoznawalnym znakiem. Także był browar na wyspie Pasiece. Dzisiejszy Toropol to jest właśnie to miejsce, gdzie też mieliśmy browar. Były też i mniejsze browary. Natomiast no, też był tu drobny przemysł, było bardzo dobrze rozwinięte rzemiosło. Stąd też zbudowano dla tego rzemiosła w tym okresie międzywojennym na wyspie piękną siedzibę, która dzisiaj jest siedzibą Radia Opole. To po prostu pokazuje, jak wtedy jeszcze to rzemiosło było bardzo takie prężne. Ci wszyscy drobni rzemieślnicy stanowili także podstawę rozwoju wielu, wielu rzeczy. To jest też ten okres czasu, kiedy napływają robotnicy do tych różnych zakładów i dla nich potrzebne są mieszkania, więc zaczyna się też rozwijać tu to budownictwo mieszkaniowe dla robotników, ale także dla urzędników, dla tej inteligencji, która w mieście coraz, jak to mówią, bardziej jest widziana i dla nich dzisiejsze osiedle generalskie to jest ten okres czasu, kiedy buduje się te domy i ci ludzie mają tą przestrzeń elegancką do zamieszkania. Dla kolejarzy, dla robotników stawia się z kolei taki duży, ciąg mieszkań przy ulicy Kościuszki, Plebiscytowej. To są w zasadzie, bo Opole się bardzo rozwija w tym kierunku północno-wschodnim. To jest ta przestrzeń, która wtedy jest na tyle wolna, że jest ta możliwość tej rozbudowy i tam są te osiedla stawiane. Więc jak najbardziej jest to wszystko widoczne. To jest także duży nacisk na rozwój szkolnictwa. Wtedy też buduje się sporo szkół. Tu na rogu przy placu Mickiewicza jest budynek, gdzie teraz ma to w gestii uczelnia, Politechnika, a to była przecież szkoła, liceum, która była takim nowoczesnym obiektem. Rozbudowuje się też tutaj szkoła przy dzisiejszej ulicy Rejmonta, gdzie dostawiane jest całe nowe skrzydło, więc widać, że jest duży nacisk na to, żeby ta edukacja była na jakimś dobrym poziomie i żeby ludzie młodzi mieli możliwość zdobywania tego wykształcenia. To jest także zmiana choćby wyglądu rynku, bo rynek przez długi okres czasu, tak jak nazwa wskazuje, był rynkiem do handlu, więc dwa razy w tygodniu cały rynek zapełniał się budami, kramami i tam odbywał się handel. I w końcu postanowiono ten handel przenieść z tego centralnego placu, żeby on był bardziej reprezentacyjny, a nie żeby był placem takim właśnie handlowym, bo kiedy się handel kończył, to wiadomo, że zawsze jakiś bałagan, odpadki, nie stanowiło to, można powiedzieć, dobrej wizytówki. Wtedy też tworzy się taki plac handlowy w rejonie dzisiejszego teatru i tego domu towarowego, który tam stoi. Ale w tych latach 30. był właśnie plac targowy. Zresztą po wojnie też długi okres czasu korzystano z tego placu. Wtedy też postanowiono lekko przerobić ratusz, czyli pozbawiono go tych przybudówek, które dotykały ściany zachodniej i ściany wschodniej. Projekt zakładał, że będzie to już po prostu tylko budynek magistratu, w miarę elegancki, że będzie to takim, reprezentacyjnym punktem w mieście. Nie przewidziano tylko jednego, tutaj po prostu źle przeprowadzona rozbiórka tych przybudówek spowodowała, że wieża ratuszowa, która została pozbawiona tych domów, które trzymały ją w tym pionie, zaczęła trzeszczeć. Nikt nie zwracał wtedy na to uwagi. I wieża ratuszowa runęła. Na szczęście było to na tyle późnym wieczorem, że nikt w tej przestrzeni nie przebywał. Na szczęście nie było żadnej ofiary śmiertelnej, ale niemniej ratusz stracił wtedy dużo, bo zniszczeniu uległa jedna z takich reprezentacyjnych sal zabytkowych, zworniki. To wszystko niestety uległo totalnie zniszczeniu. Zachował się w zasadzie taki jedyny zwornik z tej sali i wtedy go przekazano do Muzeum Miejskiego, które utworzono w Opolu w 1900 500 roku i ten zwornik po dzień dzisiejszy w muzeum możemy podziwiać. On przedstawia orła Piastów Opolskich i jest takim artefaktem i świadkiem tego, że w tym ratuszu była taka piękna reprezentacyjna sala. No, dziś taką namiastkę stanowi sala imienia Karola Musioła, ale to jest już zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inny wizerunek. Na szczęście też nie uległ zniszczeniu dzwon z tej wieży ratuszowej. On także jest w muzeum i trzeba było tą wieżę postawić praktycznie od nowa, nawiązując do wieży, którą zaprojektował niejaki Albrecht, który tak nawiązał stylem do włoskiego tutaj renesansu, że tej wieży przywrócono ten sam kształt, taką samą formę. Już nie wymyślano tu żadnych innych rozwiązań. No i to, co oglądamy, no to tak wygląda.
10: Czy mieszkali tu Polacy? Czy była tutaj mniejszość polska? A jeśli tak, to jakie były stosunki ludzi, którzy tu mieszkali, do mniejszości polskiej?
11: Jak chodzi o tą mniejszość polską, to trzeba powiedzieć, że po tej pierwszej wojnie światowej, po tym podziale Górnego Śląska, została podpisana konwencja genewska, która gwarantowała mniejszości polskiej na obszarze Górnego Śląska w gestii niemieckiej, tak samo jak mniejszości niemieckiej na obszarze Górnego Śląska w gestii polskiej, prawa do nauki własnego języka, prawa do stowarzyszenia. Były tutaj w pewnym sensie jakby przestrzegane te prawa, chociaż oczywiście nie do końca. Trudności były z budowaniem polskich szkół, jeżeli chodzi o ten obszar niemiecki, a takich problemów nie było na obszarze Górnego Śląska w Polsce. No ale to już są takie, no powiedzmy sobie. Natomiast oczywiście samo Opole, jeżeli patrzy się na dane statystyczne, no to zamieszkiwała ludność, która jakby deklarowała swoją przynależność do Niemiec jako obywatele niemieccy. Niemniej ta mniejszość polska tu mieszkała. Z tym, że oczywiście zdecydowanie więcej tej ludności zamieszkiwało okoliczne wioski. Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Zakrzów, w każdym razie, czy Grudzice, to były wsie, gdzie zdecydowanie była większa ta społeczność. Ale tu po tym podziale, znaczy no nie tylko tu w Opolu, ale w każdym razie w Niemczech, ponieważ tej społeczności polskiej na terenie Niemiec było bardzo dużo. Region Westfalii, gdzie cała armia różnych Polaków zjeżdżała do pracy, tworząc, że tak powiem, tą potęgę przemysłową Niemców, oni tam no, pracowali i zostali. I wtedy postanowiono stworzyć Związek Polaków w Niemczech. Była to bardzo duża organizacja, która została utworzona w Berlinie i postanowiono potem, żeby na obszarze Niemiec w tych różnych regionach stworzyć dzielnice. Więc było 5 tych dzielnic, a pierwsza dzielnica na takim zebraniu w Bytomiu została utworzona w lutym. Postanowiono, że siedziba tej dzielnicy będzie mieścić się w Opolu. I tak się też stało. Tu zresztą no, były też takie jakby dobre klimaty dla tej organizacji z uwagi na to, że działał też konsulat, a wcześniej jeszcze no, były dwie instytucje bankowe, które powstały grubo wcześniej, bo był Bank Ludowy, Bank Rolników, to były instytucje założone jeszcze przed I wojną światową. Instytucje wspomagały ludność polską, dając jej, jak to mówią, no takie inne możliwości, pomagając w różnych biznesach i służąc dobrze, co oczywiście bardzo nie cieszyło władze niemieckie, bo po prostu te banki jakby psuły też tą bankowość niemiecką, że ci rolnicy wybierali banki polskie, a nie korzystali z usług banków niemieckich. No więc ten Bank Ludowy, no to często był obrzucany kamieniami, ponieważ mieścił się na parterze, tego budynku już nie ma, ale tablica pamiątkowa tam widnieje. No więc były to takie trochę działania, no nie zawsze do końca dobre, ale też tu działały drukarnie i te drukarnie potem faktycznie były taką drukarnią obsługującą no praktycznie w dużej mierze cały ten związek, bo trzeba pamiętać, że tu też w pewnym okresie czasu wychodził w języku polskim Dziennik Berliński, którego akurat związek nie mógł drukować po polsku w Berlinie. No więc skoro nie, no to drukowany był tu na miejscu w Opolu, w drukarni i dopiero kolportowany na obszar pozostałych dzielnic. Także jakoś ci Polacy dawali sobie tutaj radę i ta organizacja miała tutaj swoje zaplecze, mogła tu, że tak powiem, działać. Odbywały się też w kościele msze w języku polskim. Długi czas były w kościele na Górce, a później przeniesiono te msze do kościoła świętego Sebastiana i tam do wojny można było chodzić na msze w języku polskim. Także tak to po prostu wyglądało wtedy w tym okresie międzywojennym, jeżeli chodzi o nasze miasto. No nie mówiąc o tym, że też można było czytać gazety, które były drukowane tylko dla tej społeczności Opola i okolicznych wsi. No i te gazety się ukazywały po polsku.
10: Czy sądzi pani, że to jest ważne, aby opowiadać o takiej historii miasta?
11: Oczywiście historia obszaru Śląska jest historią mocno złożoną. To są wpływy polskie, to są wpływy czeskie, to są wpływy austriackie, a niemieckie dopiero od czasów Fryderyka Wielkiego. Więc też należy cały czas patrzeć, że mamy tutaj do czynienia jednak z bardzo różnymi wpływami. Więc to też nie jest tak, że jest to obszar, który od początku cywilizacji jest obszarem niemieckim. Zresztą kiedy zaczęto stawiać gmach Rejensji, wyburzając Zamek Piastowski, to jak odsłonięto ślady osady słowiańskiej, to szybko, że tak powiem, zrezygnowano z tych dalszych badań. Na tym się cała sprawa skończyła. Ale należy pamiętać o wkładzie, jaki w okresie panowania niemieckiego na tym obszarze był. I nie wolno tego, że tak powiem, wykreślać z kart historii, bo jest to nieuczciwe. Historia powinna być pozbawiona polityki.
7: Naszym gościem była Urszula Zajączkowska, opolska historyczka. Wkrótce kolejny powrót do przeszłości.
3: SK Opole News.
4: Ziemowit Słodkowski. Ojcowie też mają swoje kluby i kręgi. Jednym z nich jest Opolski Klub Ojca. To przestrzeń, w której panowie mogą bez obaw o ocenę porozmawiać o wychowawczych wyzwaniach, wymienić doświadczenia i wspólnie odkrywać, czym jest ojcostwo. Moim i waszym gościem jest Paweł Antoszczyszyn, lider Klubu Ojca, który opowie o działalności klubu, ale też o wyzwaniach, z jakimi mierzą się współcześni tatusiowie.
3: SK Opole.
4: Kto najczęściej dołącza do klubu? Czy to są młodzi ojcowie, może dziadkowie, może ojcowie nastolatków?
12: Trafiają do nas ojcowie przede wszystkim, kiedy zaczynają się pierwsze wyzwania, inaczej mówiąc problemy z dziećmi. Wtedy gdzieś szukają pomocy, jak sobie poradzić z wychowaniem dzieci. My się z tego troszkę tak śmiejemy, że poszliśmy na poligon, bo wychowanie dzieci to poligon, ale bez przygotowania. Więc trafiają do nas różni ojcowie, ale przeważnie są to ojcowie, którzy gdzieś tam te pierwsze wyzwania albo chcą odkryć ojcostwo na nowo, bo są też ojcowie, którzy mają już dzieci nastoletnie, robią sobie tak zwane EKG swojego ojcostwa i zostają z nami na dłuższy czas.
4: I jak pomóc tym ojcom odkryć ojcostwo? Czy są jakieś inicjatywy, które mogą w tym pomóc?
12: Tak, ogólna inicjatywa to jest ogólnoświatowa. Nowa inicjatywa to jest Tatonet, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Doktor Ken Canfield zaczął badać ojcostwo, jak ono się rozwija, jak ono jest aktywne, jakie są wyzwania w tym, gdzie największe są braki. Napisał kilka książek, zrobił te badania i na podstawie tego są różne warsztaty, które organizowane są i w Polsce, i za granicą. Także, a w Polsce istnieje Tatonet w Lublinie. I stąd jest też rozsianych po całej Polsce kilkadziesiąt klubów ojcowskich.
4: I jakie są wyzwania, z którymi teraz najczęściej zmagają się młodzi ojcowie?
12: No wiadomo, że dzisiejszy czas, o których nie tylko ojcowie, ale też chyba już politycy też dojrzeli do tego, że cyfryzacja i social media to jest największe zagrożenie dla dzieci i kiedy rodzice widzą, że tracą dzieci w sieci, to wtedy wołają o pomoc. To jest dzisiaj chyba największe wyzwanie.
4: I to jest tutaj głównym przedmiotem rozmów z ojcami?
12: Przede wszystkim. Nie ukrywam przede wszystkim, że jeżeli temat spotkania jest na temat zagrożenia, zagrożeń czy cyfryzacji, to odbyło się to przez dwa, czasami trzy spotkania. I jest cały czas niedosyt, bo gdzieś tam te nowości, te zagrożenia jakby są nowe, pojawiają się, więc czasami no, trzeba dłużej na tym posiedzieć.
5: I obecność ojca pomaga na przykład dziecku?
12: Przede wszystkim obecność ojca, bo jeżeli ojciec jest obecny, jest zaangażowany, dziecko nie potrzebuje wtedy smartfonów, nie potrzebuje czasu spędzania przy social mediach, przy grach, tylko spędza ten czas z ojcem, a telefon tutaj już jest wtedy zbędny.
5: I jak znaleźć tę równowagę między życiem zawodowym? Ojcowie często są poza domem całymi dniami, bo pracują. Jak znaleźć tutaj ten czas dla dziecka?
12: Work-life balance, czyli trzeba wybrać czas, który trzeba poświęcić pracy zawodowej i trzeba wybrać. No, a myślę, że my dorośli też łapiemy się na tym, że spędzamy czas czy przed telewizorem, czy gdzieś tam na jakichś social mediach, a spojrzeć, a może jeszcze zakupy zrobić przez internet i myślę, że no, musimy przeliczyć swój czas, ile go marnujemy, a ile możemy poświęcić dzieciom. To trzeba zrobić właśnie takie swój rachunek sumienia i własne EKG zbadać, zobaczyć, co kuleje.
5: Czyli jakby miał pan wskazać taką najważniejszą rzecz w budowaniu relacji z dzieckiem, ojca z dzieckiem, to byłaby to obecność?
12: Przede wszystkim obecność. Bardzo mało mężczyzn wie, że obecność ojca, odpoczęcia, a nawet jeszcze nie odpoczęcia, jest tak ważna, która rzutuje na dorosłość tego dziecka. Obecność ojca przez całe do tego 13 roku życia to jest nierozerwalna, integralna część budowania dorosłości każdego mężczyzny i każdej kobiety. Żeby więcej na ten temat opowiedzieć, to musielibyśmy tu spędzić dużo czasu, ale na ten temat właśnie organizowane są warsztaty, gdzie dzieci, mężczyźni, ci ojcowie dowiadują się, jak to ważna jest obecność ojca w tym pierwszym 13 roku życia.
5: I jak tutaj ojcowie mogą wspierać dziecko poza tą obecnością, jak mogą spędzać z nim czas?
12: No przede wszystkim na rozmowach, ale rozmowa na zasadzie patrzenia dziecku w oczy i to, żeby słuchało nie tylko uszami, ale słuchało też oczami i to jest dla dziecka ważne. Ja zawsze mówię, że najlepszą rozmową z dzieckiem to jest słuchać i jeszcze raz słuchać. Jeżeli dziecko nie zbudowało się jakby, nie złamało się tej bariery rozmowy z dzieckiem, to zawsze opowiadać o tym, co mi się wydarzyło w ciągu dnia i mówić o sobie jak najwięcej i w pewnym momencie nigdy nie pytać dziecko, co w szkole, co się działo, jak, gdzie, po co, tylko pozwolić, aby dziecko w pewnym momencie samo zaczęło opowiadać i wtedy naprawdę no, dzieją się rzeczy no, niesamowite, jak dziecko mówi, ale najważniejsza to jest obecność. Nie mówimy tutaj w tej chwili o jakichś rozrywkach, że gdzieś pojechać, co robić, no bo mówię, to też jest temat no, na dłuższą rozmowę, ale ta codzienność spotkania, usiąść w pokoju, posłuchać, co dziecko chce powiedzieć. Czasami nie trzeba się nic nie odzywać, zobaczyć książkę, poczytać książkę. No, wiele rzeczy takich bardzo, bardzo prostych, codziennych, które dzisiaj, no, można powiedzieć, zanikły, a można z dziećmi spędzić. Czy gra w piłkę, jakąkolwiek, czy będzie nożna, koszykówka, siatkówka, czy to będą tak zwane paletki, badminton, no można, tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo najprostszych, nie wyszukanych, nie, że dzisiaj musimy już gdzieś skok na bandzie, ale tych najprostszych, takich codziennych, co możemy tu i teraz. Nie?
5: Czy ci młodzi ojcowie na spotkaniach klubu ojca mają trudności z rozmawianiem o swoich wyzwaniach, swoich trudnościach, bo mężczyźni generalnie takie mam wrażenie, że często mają problem z rozmawianiem o swoich problemach. Czy to się zmienia?
12: Tak. Mężczyźni są o dziwo otwarci na opowiadanie. Tym bardziej, że jeżeli czują się w grupie bezpieczni, może nie na pierwszym spotkaniu, ale jeżeli czują się w grupie bezpieczni i wiedzą, że jest, u nas panuje zasada Vegas, co jest Vegas, to jest Vegas. I wiedzą wtedy, że nikt nie będzie na zewnątrz opowiadał, kto komu co służy, a co nie służy, co się dzieje. Więc tak, otwarcie się i mówią o rzeczach takich, które no, czasami są bardzo trudne do usłyszenia, ale no, jest to wsparcie, tak? Bo być może ktoś się spotkał też z takim problemem, ktoś ma taki problem, miał taki problem i to jest wzajemna pomoc.
5: A jest coś takiego, co pana osobiście zaskoczyło w pracy z ojcami?
12: O, wiele rzeczy mnie zaskoczyło i zaskakuje mnie na co dzień, jak rozmawiam, dołączają nowi ojcowie, albo ci, co są i czasami, którzy decyzje podejmują, są zaskakujące. Ja nigdy się nie uważałem, nie uważam, nie wiem jak będzie w przyszłości jeszcze, że jestem idealnym ojcem. Nigdy taki nie byłem i mówię, że cały czas się uczę, prowadzę ten klub ojcowski tak długo, ile będę czerpał z niego doświadczenie i wiedzę i czerpię, ale tych rzeczy zaskakujących, decyzji ojców albo braku decyzji, no to jest naprawdę, naprawdę ogrom.
5: I jakie problemy najczęściej poruszają panowie podczas spotkań? Czy to jest to uzależnienie od smartfona, czy są jeszcze jakieś inne takie palące tematy?
12: No tak, no to jest przede wszystkim budowanie relacji. Jak zbudować z dzieckiem relacje, jak przede wszystkim, co zrobić, żeby dziecko mnie słuchało. No to zazwyczaj to jest tak, że słuchaj dziecko, nauczy się słuchać dziecko. Jeżeli my się nauczymy słuchać dziecka, to na pewno dziecko będzie nas słuchało, nie na odwrót. Musimy zacząć od tego, żebyśmy usłyszeli głos wewnętrzny dziecka, bo być może ono mówi inaczej ustami, ale ono czuje całkiem co innego i my musimy zrozumieć przede wszystkim dziecko, bo dziecko nie ma na tyle odwagi poprzez tą dysproporcję wieku i zawsze będzie bało się powiedzieć jak prawdę. Dorosły czasami wykrzyczy tą prawdę niepotrzebnie, natomiast trzeba słuchać i patrzeć głęboko dziecku, co jego nurtuje, co jego boli, z czym on ma największe problemy, a to słuchanie dziecka, to, że dzieci nas słuchają, to naprawdę to potem przychodzi tak samo. No. Także no, jest wiele rzeczy, no, nie ukrywajmy, dzisiaj te smartfony, myślę, i ten czas, no, każdy gdzieś tam się na grach jakichś wychował, czy ja pamiętam,

0: czy one dwie szklanki stłucze, czy pięć kubków stłucze, nie jest ważne, ale następny raz będzie uważało. Jak zrobi to za pierwszy raz, będzie uważało. To jest tak jak z niemowlakiem. Jak się poparzy, zobaczy gorące, no to drugi raz nie dotknie. I tak samo jest tutaj. No popsuje jedną rzecz, drugą, trzecią, ale się nauczy, no bo kiedy się ma nauczyć, w jaki sposób ma nauczyć. To, że będziemy mówili dziecku i opowiadali tylko, czy pokazywali w telewizji, czy na smartfonie, czy na YouTubie, gdziekolwiek. Nie, no dziecko musi to zrobić, więc problem dzisiaj jest, kiedy i jakie inicjacje zacząć. I to też taki jest, myślę, główny problem dzisiejszych rodziców.
1: Czy ta więź z ojcem jest ważniejsza dla chłopców niż dla dziewczynek, czy nie zauważył pan takiej zależności?
0: No tutaj są zdania podzielone i badania też są różne, czy ta więź z ojcem jest ważna, czy bardziej z córką. Ja uważam i z córką, i z synem jest bardzo ważna, dlatego że córka będzie szukała w przeszłości, jeżeli będzie szukała swojego mężczyzny wybranego na całe życie, będzie szukała na podobieństwo własnego ojca. Jeżeli teraz będzie bardzo blisko ojca i będzie widziała jego i te dobre, i te złe strony, i z czymś, z czym, jakie ma wyzwania ten tato i też te radości, to będzie odzwierciedlenie na drugiej stronie. I tak jest, i tak badania mówią. I tak jak ktoś gdzieś może zaobserwować w swojej rodzinie, to powie, no tak, tak jest. Natomiast synowie, to jest kalka, tak? No to jest kalka, to patrzy w jedną i w drugą. No. Być może, że mało, ale rzadko kiedy jest tak, że syn, będę robił całkiem inaczej niż tata, całkiem inaczej, no ale gdzieś tam zawsze jest powroty do tego źródła, nie, bo mój tata, no dzisiaj też rozmawiałem, dorosły mężczyzna rozmawiałem, ja pamiętam jak mój tata, no każdy pamięta jak mój tata, no te opowiadania, ja też wróciłem teraz, byliśmy jeden dzień w górach właśnie z ojcami, gdzie były długie, długie rozmowy nocne i to powtarzało się, nie? Ja jestem osobą taką, która bardzo lubi słuchać, więc wyłapywałem to, jak mówi, bo ja pamiętam, jak mój tata coś tam robił, jak mnie zabierał ten. No i tak niestety, więc czy ważniejsza jest dla ojca córka czy syn? I to jest ważne, naprawdę. Naprawdę pamiętajmy, że córki to są nasze księżniczki, no i zawsze chcemy dla nich jak najlepiej, żeby jak najlepiej wybrały, dokonały wyboru, więc my jako ojcowie też boimy się o nie, jak im się trafią, jaki ten wybór będzie, czy dobry, czy zły. Natomiast tak, obecność ojca dla córki jest bardzo ważna, bo córka wtedy staje się silna osobowo.
1: Wspomniał pan o wspólnym wyjeździe w góry, czyli klub ojca też organizuje takie akcje, wyjazdy.
0: Tak, dla chętnych, kto chce, nie wszystko da się opowiedzieć, nie wszystko da się jakby przejść w ciągu dwugodzinnego spotkania. Ojcowi są głodni takich rozmów, takich spotkań, więc organizujemy sobie, można powiedzieć, prywatnie takie wyjazdy, obieramy gdzieś miejsce w Polsce i wyjeżdżamy na dzień czy na dwa, i gdzie odbywają się, nawet czy podczas wędrówek, czy gdzieś tam przy ognisku, takie rozmowy, no i one trwają wtedy już kilka godzin, ale czasami nawet jak dzień, czy przy śniadaniu, przy obiedzie, zawsze są te tematy poruszane i naprawdę, no i jak teraz miło, fajnie usłyszeć od ojców, że no tego mi brakowało, no już wiem, dlaczego tu przyjechałem, bo właśnie chciałem to usłyszeć, no teraz już coś tam wiem, naprawdę, to jest bardzo, jak ten feedback ma z drugiej strony, że no co szukałem, gdzie ktoś pewnie myślał, no jadę z facetami, no ten mnie męczy, tamten nie, tego lubię, tamtego nie lubię, nie będę przebywał, tamten, ale gdzieś tam jak się siedzi wspólnie i ten nawet, czy go lubię, czy go nie lubię, on coś powie, załapie, tego potrzebowałem, nie? To jest ważne, no. Jeżeli my dorośli nie potrafimy zbudować relacji, jeżeli my nie będziemy się spotykać, my nie będziemy rozmawiać, no to nie oczekujmy, że nasze dzieci będą robić to, czego my nie robimy.
1: A jeśli słuchają nas teraz młodzi ojcowie, którzy być może chcieliby dołączyć do klubu ojca, jak to zrobić?
0: Można wejść na stronę tato.net, zakładkę klub ojcowski, odszukać swój klub ojcowski w danym mieście. My mamy tu, spotykamy się w pierwsze wtorki miesiąca o pole winów w domu ojca o godzinie 19:00. Jest numer telefonu do mnie bezpośrednio lub do kolidera.
2: O działalności Opolskiego Klubu Ojca opowiadał jego lider, Paweł Antoszczyszyn. Jak sami słyszeliście, najlepszy ojciec to obecny ojciec, ale my również możemy być obecni dla swojego taty i poświęcić mu chwilę na spacer, mały wypad czy nawet krótką rozmowę. Wspólnie spędzony czas to w końcu najlepszy prezent.
3: Radio RSK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.

0: SK Opole.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!